0: najlepszy rok na świecie.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

miejscach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Kozy i owce wróciły na krakowskie łąki. Na Zakrzówku i w Forcie Bodzów ruszył naturalny wypas owiec i kóz, realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt Kozy na wypasie Zielone Kosiarki w Krakowie ma na celu nie tylko pielęgnację roślinności, ale też wsparcie bioróżnorodności i edukację mieszkańców.
2: Skąd wziął się pomysł, aby właśnie do pielęgnacji miejskiej zieleni wykorzystać kozy i owce? To jest projekt z budżetu obywatelskiego, więc inicjatywa oddolna. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mieszkaniec złożył taki projekt właśnie w ramach partycypacji, jaką jest budżet obywatelski, nazywając to w taki sposób mocno ekologiczny, odwołując się właśnie do tego, czyli zielone kosiarki. Sprowadza się to do tego, że można to zrobić w sposób naturalny, nie mechanicznie, a naturalnie. Natomiast myślę, że to jest temat, który warto poruszyć, o którym warto rozmawiać, bo mamy w miastach dużo terenów cennych przyrodniczo, a ten wypas właśnie temu sprzyja, bo chociażby Park Zakrzówek i Murawy Kserotermiczne to miejsce idealne, na którym właśnie takie naturalne koszenie, ale co ważne, dzięki zwierzętom selektywne można zorganizować z ogromną korzyścią dla środowiska. Więc bardzo nas cieszy, że mieszkańcy oddali głos na ten projekt i że możemy go teraz realizować.

0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Mostek. Tak, jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego, które się przyucza, żeby w tym momencie zadbać o nasze łąki kserotermiczne, które są na Zakrzówku. Zaczęliśmy w ten poniedziałek, czyli 22 czerwca, potrwa do 17 października, czyli tak jak jest określone 120 dni wypasu. Tak, owieczki lubią być w wybiegu, są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego mechanicznego, a za to owce sobie świetnie te radzą, szczególnie Tarasa, która z nami tutaj przyjechała, czyli owce wzrosówki górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy. Generalnie jest to owca wrzosówka górska, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest to rasa owcy pierwotnej, polskiej, co oznacza, że są to rasy takie bardzo, bardzo, bardzo pierwotne, które były jeszcze przed średniowieczem u nas. Parę lat temu te owce prawie wyginęły na terenie Polski, ponieważ pod względem ekonomicznym się nie kalkulowały rolnikom, bo są nieduże, choć jest z nich dobre mięsko. Są też inne rasy, które mają lepsze runo, bardziej popularne, jak merinosy. I choć runo owcy wrzosówki ma bardzo fajne cechy, bo jest bardzo wysoko lanolinowe, nazywam te owce, że są owce wodoodporne. Na przykład merinos, jak zmoknie, to się może przeziębić, a wrzosówka to nawet lubi czasami zmoknąć i się sfilcować. To pod względem ekonomicznym one straciły na znaczeniu i coraz mniej było ich hodowanych. Kilka lat temu pojawiły się projekty, żeby odnowić pogłowie i zasób genetyczny tych owiec, bo po prostu pewne osoby sobie uświadomiły, że szkoda tracić nasz rodzimy gatunek, więc były takie ładne dopłaty do nich, po to, żeby ludzie zaczęli chcieć je hodować i wtedy też odkryto ich niesamowity potencjał związany z koszeniem. Ponieważ jest to owca wyjątkowo odporna, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne, nie przeszkadzają jej trudne warunki terenowe. Może chodzić i po terenach podmokłych bagiennych, i po terenach skalistych. Radzi sobie świetnie z krzakami, drzewami.
1: Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Kraków to bardzo dużo krajobrazu rolniczego i porolniczego. Tutaj to rolnictwo było bardzo mocno rozwinięte na wielu miejscach. Stąd mamy takie, a nie inne łąki. To wszystko jest właśnie zasługa tego rodzaju działalności człowieka. I te łąki, czy murawy kserotermiczne, to często teraz są tereny właśnie cenne przyrodniczo, ukształtowane dzięki wypasowi zwierząt. I ten wypas ma teraz możliwość je po prostu wspierać. Myślę, że to właśnie bardzo dobrze się stało, że taki projekt uzyskał głosy mieszkańców, że możemy go realizować i że możemy o tym rozmawiać. Będą mu też towarzyszyły zajęcia edukacyjne, więc myślę, że mieszkańcy tutaj będą mogli się z tym tematem zapoznać, skorzystać z takiego sielskiego obrazka, jak właśnie owce w Parku Zakrzówek czy kozy w Forcie Bodzów. Natomiast też będzie temu towarzyszyła rozmowa właśnie i o krajobrazie, i o tym, jak go utrzymywać, jak robić to w sposób ekologiczny i co jest ważne, żeby tą bioróżnorodność wspierać, bo te zwierzęta chociażby właśnie w Parku Zakrzówek, one sobie wygryzają konkretne gatunki roślin, te najbardziej pospolite, a te najbardziej cenne zostawiają. Kosiarką tego tak łatwo nie wykonamy, więc tutaj ich ogromna rola, zasługa i umiejętność, dla nich naturalna, dla nas nie do końca, więc rzeczywiście ten projekt ma tutaj takie fajne zaplecze środowiskowe, no a przy okazji myślę, że wszyscy chętnie o nim rozmawiają, bo rzeczywiście w środku dużego miasta stada owiec czy kóz to nie jest na dziś typowy widok. Myślę, że taki obrazek sprawi wiele radości rodzinom, dzieciom, ale też nam dorosłym, nie będę ukrywać, że również.
2: Myślę, że jak najbardziej, ale skoro jest to projekt wielowymiarowy, prawda, bo jeszcze działania edukacyjne Państwo będą podejmować w ramach tego programu, to jakie działania to będą?
1: Taki harmonogram zajęć będzie publikowany w lipcu. Będziemy zapraszać na takie zajęcia zarówno osoby prywatne, a od września również szkoły będą mogły z nich skorzystać. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętej ekologii, o tym dlaczego, po co, w jaki sposób. Ale myślę, że to też jest bardzo ważny element na teraz takiej edukacji, o której muszę powiedzieć, czyli tego, że jeżeli przybywamy w te miejsca, to musimy też odpowiednio się zachować. Rzeczywiście te owieczki, kozy mają się tam dobrze, mają opiekę, mają mnóstwo pożywienia, ale my musimy też zadbać o ich bezpieczeństwo, czyli nie podchodzić, jeżeli widzimy, że zwierzęta nie mają na to ochoty albo osoba, która się nimi zajmuje, nam tego na to nie pozwoli. Uważać na psy. Zwierzęta mogą się spłoszyć, mogą się przestraszyć. W tych miejscach prosimy o to, żeby pieski były przypięte na smyczy. Żeby też stosować się do tutaj zaleceń osoby, która tymi zwierzętami się zajmuje, bo chociażby przykład parku Zakrzówek, to są owieczki, które myślę, że nam nawet nie do końca chyba się tak to kojarzy. One za swoją panią przewodnik chodzą, tak jak przysłowiowe pieski, słuchają się i to jest naprawdę zgrana grupa w całości. Więc musimy mieć tego świadomość, musimy o to zadbać o ich dobrostan, nie płoszyć, właśnie sprawdzić, żeby ten pies gdzieś nie wybiegł do przodu, nie spłoszył z tego stada, no i przede wszystkim nie dokarmiać. Te zwierzęta są tam po to, żeby wygryzać tą trawę, co ma ogromne korzyści dla środowiska. To jest ich pożywienie i wszelkie inne, w cudzysłowie, smakołyki przynoszone przez nas. Raz, że nie będą zdrowe, dwa, że są im zupełnie niepotrzebne. I tutaj, jeżeli takie ewentualne dokarmienie, żeby mieć ten bliższy kontakt ze zwierzęciem, będzie możliwe, to tylko za wyłączną zgodą osoby opiekującej się zwierzętami i tylko przy użyciu jedzenia, które przez tą osobę będzie nam dostarczone. Innego sposobu nie ma. Apelujemy o to gorąco, żeby właśnie tutaj do takich zasad się stosować, bo myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na dobrostanie tych zwierząt. Jeżeli już do nas przyjechały, do Krakowa i chcą troszkę dla nas popracować, to musimy tutaj te zasady uszanować.
0: Nie do karmić. One mają tu jedzenia naprawdę bardzo, bardzo w brud, a niestety przynoszone nasze, pozornie wydawałoby się jedzenie właściwe, typu marchewka, którą już tu znalazłam, niekoniecznie nie jest dobra, ponieważ owca jest małym przeżuwaczem, ona potrzebuje elementy, które są w malutkich cząstkach. Ona kawałkiem marchewki może się po prostu, za przeproszeniem, zadławić. Ona po prostu lubi listki, lubi trawę, lubi gałązki, lubi poobgryzać korę. Jak trzeba, to sobie tutaj sól dobierze. Znajdzie sobie jakieś nasionka. To są jej ulubione rzeczy, które są drobniutkie, mięciutkie i zielone. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, owca nie lubi gwałtownych hałasów. Tu nasze owieczki, które są już drugi dzień, obserwowałam, co je tu niepokoi. Generalnie one są bardzo, bardzo oswojone i bardzo ufne do ludzi. Chciałabym, żeby tak się to dalej utrzymało, ponieważ kierunek działania z nimi jest taki, żeby zostały owcami behawiorystkami, czyli zajmowały się owcoterapią. I pierwsze, co zauważyłam, i tu prośba do rowerzystów, którzy ścieżką, która jest koło nas, zjeżdżają downhillowo. Jak jest gwałtowny dźwięk jazdy po szutrze, one się bardzo płoszą, więc prosimy, żeby, no postawimy zresztą tutaj niedługo znak, z prośbą o zwolnienie przez rowerzystów tempa zjazdu. Też nie lubią właśnie bardzo gwałtownych, jakichś hukowych hałasów, więc prosimy po prostu w ich towarzystwie nie robić takich rzeczy. I nie lubią gwałtownych zachowań, jakiegoś biegania w swoją stronę, jakiegoś skakania, jakiegoś krzyczenia, klaskania. Generalnie z owcami najlepiej się kooperuje, chcąc się stać kawałkiem ich stada. Czyli poruszamy się z nimi powoli, za nimi, dołączamy się. Jak zejdziemy jeszcze do ich poziomu, to one w którymś momencie mogą nawet uznać, że dany człowiek jest też owcą i się nim zaopiekują. Więc generalnie zalecamy po prostu wyciszenie, uspokojenie i korzystanie z dobrostanu, jaki dają owce, a mianowicie owce są też świetnymi relaksatorami, co w tym momencie badają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Też tam mają stado owiec wrzosówek, ale one mają inną rolę niż u nas, bo u nas zajmują się wykosem i zadbaniem o Zakrzówek, a tam są owcami, które zajmują się psychoterapią. Badanie jest pod kątem wpływu na osoby z depresją, nerwicą, jaki jest dobrostan wynikający z owcoterapii i przebywania w samej obserwacji nawet stada owiec. Więc zalecamy też nieformalnie spróbować skorzystać z takiej aktywności, a mianowicie relaksowania się przy owcach.
2: To jest projekt zwycięski budżetu obywatelskiego. Zatem jakie pierwsze Państwa były pomysły, myśli, kiedy zapoznaliście się właśnie z opisem tego projektu, kiedy wiedzieliście, co Was czeka?
1: Na pewno też potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia dla tego projektu. To było takie dobre odczucia, pozytywne, ponieważ to porusza tak holistycznie wiele kwestii. Z jednej strony to jest dobry sposób na właśnie opiekę nad terenami zieleni, bo rzeczywiście chociażby w Parku Zakrzówek to jest takie mocno selektywne koszenie, wyniesienie tego wszystkiego, co się wykosi. Więc rzeczywiście ogrom pracy, które wykonają zwierzęta z ogromną korzyścią dla środowiska, bo zrobią to selektywnie, bez użycia maszyn, bez emisji spalin, bez hałasu. Więc rzeczywiście projekt, który ma bardzo fajne założenia prośrodowiskowe, ekologiczne, ale też daje duże zaplecze edukacyjne.
3: Rozmawiała Ola Wasilewska.
4: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Kandydaci do pracy szukają pewności i poczucia, że firma w pewnym stopniu się nimi zaopiekuje. Owocowe czwartki to już raczej rekrutacyjny żart. O szczegółach Anna Goreń z Pracuj.pl.
4: Polscy pracownicy na rynku pracy wyraźnie zmieniają swoje priorytety. Zamiast luźnej atmosfery czy nieformalnych dodatków, takich jak osławione owocowe czwartki, kandydaci szukają dziś przede wszystkim stabilności, pełnej przejrzystości oraz dbania o ich zdrowie psychiczne. Badanie Pracuj.pl pokazuje, że niezwykle ważnym aspektem dla osób szukających zatrudnienia, poza finansami, są jasne zasady współpracy z pracodawcą. Aż 50% kandydatów traci zainteresowanie ofertą pracy, jeśli nie zawiera ona widełek oferowanych zarobków. Na tym polu widać jednak poprawę po stronie pracodawców. W maju 2026 roku 33% ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl zawierało propozycje wynagrodzenia. To istotny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy takich ofert było 26%. Podanie w ofercie proponowanej kwoty to niewielka cena za pozyskanie wartościowego pracownika, a brak takich

0: Daci bardzo mocno obawiają się także o swój dobrostan. Aż 39% badanych wskazuje ryzyko wypalenia zawodowego jako swój istotny lęk na nadchodzącą dekadę. Dodatkowo 27% mocno martwi się o zdrowie psychiczne i niekorzystny wpływ pracy na ich codzienne życie. W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej 45% badanych boi się też o ogólną stabilność i bezpieczeństwo swojego zatrudnienia. Mimo tych wyraźnych obaw ze strony kandydatów, firmy bardzo rzadko poruszają je w swoich ogłoszeniach. Jedynie 17% rekruterów otwarcie porusza temat bezpieczeństwa zatrudnienia w przyszłości. Jeszcze mniej, bo zaledwie 12% rekrutujących wspomina o wsparciu w radzeniu sobie ze stresem zawodowym. Co ciekawe, tylko 11% z nich mówi o wpływie sztucznej inteligencji. Chociaż to właśnie szybkie zmiany technologiczne są dziś jednym z głównych źródeł niepokoju wśród pracowników.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Anna Goreń z Pracuj.pl.
2: Cała prawda. Antyradia.
1: Warszawa zmaga się z najazdem obcych. Jak przebiega walka z gatunkami inwazyjnymi, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
3: Tradycyjnie, jak co roku, Warszawa rozpoczęła walkę z obcym najazdem. Na początek może wspomnijmy o tym, że pojawił się nowy wróg.
4: Tak, to się zgadza, ładnie określone. Sprawa wygląda tak, że co roku prowadzimy działania związane z odłowem inwazyjnych gatunków obcych. Tu mówimy w tym momencie o zwierzętach, a nie o roślinach. Do zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego, czebaczka amurskiego i sumika karłowatego, w tym roku dołącza inny gatunek obcy, a mianowicie jest to żółw ozdobny.
3: A w jakich miejscach wykryte zostały te zwierzęta, które nie są naszymi rodzimymi gatunkami?
4: W tym roku są to stawy w parkach Dolinka Służewska nad stawem Służewieckim oraz Park Morskie Oko. Do końca roku będą prowadzone również odłowy w stawie pod Królikarnią oraz w kanale Piaseczyńskim.
3: A na czym polegają te odłowy i dlaczego są ważne?
4: Gatunki inwazyjne, tak jak sama nazwa wskazuje, mogą powodować to, że się rozprzestrzeniają na pewnym terenie i niestety w niekontrolowany sposób. Przede wszystkim prowadzą do zubożenia, a nawet do zanikania rodzimych gatunków, a zatem odławianie, usuwanie gatunków inwazyjnych, bo to też w kontekście roślin, sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, a przede wszystkim sprzyja rozpowszechnianiu się naszych naturalnych gatunków.
3: A w jaki sposób przebiega ten odłów i co dzieje się ze złapanymi zwierzętami?
4: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom. Odłowione żółwie trafią najpierw pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie zostaną przekazane do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce śladem naszych działań z poprzednich lat zostaną przekazane jako pokarm do warszawskiego zoo.
3: Wspomniała Pani też o roślinach, bo również z gatunkami inwazyjnymi z tej kategorii mamy pewien problem.
4: Tak, tutaj jeżeli chodzi o przy okazji tych odłowów, które prowadzimy, dostrzegliśmy, ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkową, jest to roślina, która należy do gatunków inwazyjnych. Oprócz tego na terenie Warszawy jednym z takich dosyć sporym gatunkiem inwazyjnym obcym jest nawódź kanadyjska. To też jest gatunek, z którym można powiedzieć, że walczymy. Często też wspomagamy się pomocą wolontariuszy w ramach działań naszego wolontariatu zielonego. Niedługo w ramach jednego z projektów edukacyjnych również z mieszkańcami, w ramach projektu Na Złość będzie również wyrywana nawódź z kilku terenów na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zachęcam. Projekt można znaleźć na Facebooku i dołączyć. I jednym z też takich popularnych, no dosyć powszechnym gatunkiem inwazyjnym, jeżeli chodzi o rośliny, mamy klona jesienolistnego, którego często można spotkać nad Wisłą. Tu również prowadzimy selektywne wycinki tego klona nad Wisłą i tu uprzedzam, to nie jest wycinka dużych drzew, to zazwyczaj jest wycinka mniejszych samosiejek, które trzeba usuwać po to, żeby nasze rodzime gatunki miały odpowiednie warunki do rozwoju.
1: Rozmawiał Piotr Lędzion.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Chcesz polecieć na wakacje? To się zachowuj. Katowice Airport przypomina, co na lotnisku można, a czego nie można robić.
6: Porucznik Anna Piec, kierownik Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego w Grupie Służby Granicznej w placówce Straży Granicznej w Katowicach-Pierzowicach. Zdecydowanie do naszej podróży trzeba przygotować się odpowiednio wcześniej. Takim podstawowym

0: Podstawowym dokumentem do przekroczenia granicy to jest paszport i dowód osobisty. Tutaj każdy podróżny musi zadbać o to, aby jego dowód osobisty bądź paszport, oczywiście w zależności od obranego kierunku podróży, był ważny. Ważność czasową dokumentu można oczywiście sobie zweryfikować samodzielnie poprzez spojrzenie na własny dokument. Natomiast ważne jest też to, aby podróżni nie zapominali o tym, aby dokument był ważny administracyjnie. Wielokrotnie zdarzają się przypadki, że dokument jest unieważniony administracyjnie, o czym nie mają świadomości podróżni. Powstaje to w wyniku na przykład zgłoszenia utraty dokumentu, zgłoszenia kradzieży, zawieszenia dokumentu, bądź też zmiany danych, na przykład w wyniku zmiany stanu cywilnego. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki dokument uprawnia do przekroczenia granicy, czy ten dokument jest unieważniony pod względem administracyjnym, można sobie skorzystać ze strony rządowej albo z zakładki Polak za granicą, albo odpowiedniej zakładki, która nam powie o tym, czy dokument jest po prostu ważny administracyjnie. Ważne jest także to, aby dokument nie był zniszczony i uszkodzony. W trakcie prowadzonej odprawy granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują autentyczność dokumentu. Dokument musi być wiarygodny, musi być zgodny ze wzorem, bo na tej podstawie kontroler potwierdza tożsamość, obywatelstwo. Funkcjonariusze Straży Granicznej zwracają też szczególną uwagę na dzieci. Dzieci podlegają takiej samej odprawie granicznej, wjazdowej, wyjazdowej, jak osoby dorosłe, w związku z czym muszą mieć własny dokument podróży. Musi on być ważny pod względem czasowym, administracyjnym, ale też nieuszkodzony. Jeżeli w trakcie odprawy granicznej zdarzy się jakaś sytuacja, która nie będzie nas uprawniała do przekroczenia granicy, w związku z czym kontroler podejmie decyzję o niezezwoleniu na przekroczenie granicy, można sobie oczywiście skorzystać z punktu paszportowego, który jest dostępny w naszym porcie lotniczym. Po spełnieniu określonych warunków w bardzo krótkim czasie możemy uzyskać dokument paszportowy tymczasowy. Natomiast tutaj trzeba sobie zwrócić uwagę i to też zweryfikować, czy taki dokument będzie uprawniał do przekroczenia granic na obranym przez nas kierunku. Jeśli chodzi o paszporty, to oczywiście jest to podstawowy dokument uprawniający do przekroczenia granicy, więc on uprawnia do przekroczenia granicy na wszystkich kierunkach, tak? Jeśli mówimy tu o granicy wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o dowód osobisty, to dowód osobisty uprawnia do przekroczenia granicy na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej, bądź jeżeli państwo docelowe ma podpisaną umowę z Rzeczypospolitą, to wówczas można skorzystać z dowodu osobistego. Jeżeli nie jesteśmy natomiast pewni, na jakim kierunku, jaki dokument przygotować, to można skorzystać oczywiście ze strony rządowej, z zakładki Polak za granicą. Wówczas dowiemy się, jakie konkretnie dokumenty uprawniają do przekroczenia granicy na konkretnym kierunku przez nas obranym. I tutaj warto powiedzieć, że prawo jazdy, czy też M-dowód w aplikacji M-Obywatel, wszelkie ksera dokumentów, legitymacje szkolne nie uprawniają do przekroczenia granicy. O tym trzeba pamiętać.
1: Agata Goździk pracuje na katowickim lotnisku jako checking agent, czyli przy kasie biletowo-bagażowej. Najlepiej zaplanować sobie takie 3 godzinki, żeby być. Wiadomo, 2 godziny jest fajnie, ale trzeba mieć na uwadze, że no, mamy teraz sezon letni, wszędzie jest dużo ludzi, dużo kolejki. No, lepiej odstać swoje, przyjechać dużo wcześniej, bo odprawa biletowo-bagażowa zamyka się od godziny do wylotu do 40 minut przed. Sprawdzamy dokumenty tożsamości, muszą być one ważne. Dokumentem tożsamości to jest dowód bądź paszport. Wszystkie dane z paszportu muszą się zgadzać, imię i nazwisko. Tak samo, jeśli panie posiadają dwuczłonowe nazwisko, to i pierwszy człon musi być i drugi człon. Sprawdzamy oczywiście materiały niebezpieczne w bagażach, czyli zadajemy pytania właśnie, takie kontrolne, więc tutaj bardzo prosimy oczywiście pasażerów, żeby nie żartować, no bo konsekwencje są dość ciężkie. No niestety zdarza się, jest to dość częste wśród pasażerów. No szkoda wakacji, jest wymarzony w końcu urlop.
2: Porucznik Straży Granicznej Michał Michnol, kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach.
3: Temat wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy bagaż zostanie pozostawiony bez opieki i zanalizujemy sytuację, że może stanowić zagrożenie, wówczas wdrażamy nasze procedury, które przewidują przeprowadzenie akcji pirotechnicznej. W skrajnym przypadku może chodzić nawet o wyłączenie części terminala bądź cały budynek z użytkowania, przeprowadzenie akcji pirotechnicznej i niestety generuje to zarówno niedogodności dla pasażerów, jak i opóźnienia samolotów. Tutaj bym doradził pasażerom, żeby każdorazowo przed lotem zapoznali się z wykazem przedmiotów zabronionych, który jest umieszczony na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tam jest oprócz wyciągu z przepisów obrazu obrazowo dopowiedziane to, co faktycznie może zostać zakwestionowane podczas kontroli bezpieczeństwa. Bagaż podręczny to przede wszystkim żadne imitacje broni, amunicji, urządzeń wybuchowych, także przedmioty ostre, nożyczki o długości ostrza, licząc od miejsca łączenia powyżej 6 cm, noże powyżej 6 cm i taka ciekawostka, jeżeli chodzi o noże do cięcia kartonu, to tutaj bez względu na długość są one zabronione. Tutaj, jeżeli chodzi o zabawki, to każdorazowo jest dokonywana ocena. Przede wszystkim, czy ten przedmiot może miotać strzałkami, kamieniami, piłeczkami. Więc takiego przedmiotu nie można zabrać. Natomiast jeżeli jest to tylko taka z wyglądu zabawka, to operator kontroli bezpieczeństwa ocenia, czy ten przedmiot wyjęty w strefie zastrzeżonej lotniska albo na pokładzie samolotu może stanowić takie zagrożenie, że osoby się wystraszą, że ktoś posiada broń, czyli powiedzmy kształt bardzo zbliżony do prawdziwej broni. Niestety ta zabawka pójdzie do kosza. No i tak samo może spowodować tutaj zagrożenie dla lotu. Obowiązkiem obsługi handlingowej podczas odprawy biletowo-bagażowej jest skierowanie zapytania o przewożenie przedmiotów niebezpiecznych. I tutaj obserwujemy bardzo często żarty ze strony podróżnych, którzy w przypływie jakichś emocji wyluzowania wakacyjnego po prostu żartują, że przewożą na przykład pistolet, albo granat, albo bombę. Takie zgłoszenia do nas trafiają. My to traktujemy każdorazowo bardzo poważnie, ponieważ osoba oświadcza, że posiada przedmiot zabroniony, my musimy to zweryfikować. Także te czynności dla pasażera już są troszkę uciążliwe. Kończy się to zazwyczaj mandatem karnym. Natomiast największą niedogodnością jest to, że osoby co do zasady nie są wpuszczane na pokład samolotu.
4: Dla Antyradia Magda Poddańczok.
5: Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Nawiązanie do krajobrazu Krakowa i oplatającej go sieci rzek. Tak będzie wyglądała nowa fontanna na rynku głównym. Komisja konkursowa jednogłośnie odpowiedziała się za projektem architekta i rzeźbiarza z Kielc, Michała Gdaki.
2: Ja myślę, że to jest jednak projekt bardzo innowacyjny. Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa. To znaczy projekty, które zajęły tutaj drugie i trzecie miejsce, i takich było zresztą trochę więcej w całym konkursie, te nawiązania robiły bardziej bezpośrednim, bardziej czytelnym, bardziej jednoznacznym. Tutaj mamy interpretację, ale taką nie wprost. Znaczy oryginalność tej pracy zawiera się w kilku elementach. Po pierwsze inspiracja. To nie jest inspiracja architekturą, dotychczasowymi fontannami. To jest inspiracja krajobrazem okolic Krakowa. To znaczy to uformowanie, jak to mówią geomorfologiczne, tej całej Doliny Wisły jest punktem wyjścia. A więc inna inspiracja. Na to jest pierwsza innowacja. Po drugie, istotą tej fontanny jest wielka rzeźba. To jest duża forma z brązu, właśnie pokazująca tą morfologię terenu, na której kłębi się woda i ona płynie w jakimś sensie naśladując rzeki, potoki okolic Krakowa. Jest to jakby nowe spojrzenie.
3: Ten tytuł trochę wprowadza w błąd, no bo to palimpsest. Co tam na tym palimpseście jest zapisane?
2: Palimpsest, jak wiadomo, nie wiem czy wiadomo, ale generalnie wiadomo, jest to tekst na tekście. Kiedy usuwa się jeden, powstaje następny. To jest to nawarstwianie się tekstów. I wydaje mi się, że tutaj autorowi chodziło o to, że ta praca wody powoduje, że ciągle powstają nowe krajobrazy. Jeden materiał się nanosi, drugi się umywa, zmywa, że woda ciągle kształtuje krajobraz i że można jakby historię miejsca odczytać poprzez pracę wody nad tym miejscem. I w tym sensie to jest palimpsest. Ale odradzałbym używanie, znaczy to się nie przyjmie.
3: Też mi się tak wydaje. Pytanie, czy mieli Państwo wątpliwości? Czy były jakieś prace kontrowersyjne? Czy były jakieś, nie wiem, bezpośrednie nawiązania do krakowskości na przykład?
2: Ja się obawiałem, że w konkursie będzie dużo takich projektów, które pojawiły się w internecie, że powiedzmy na smoku jest obwarzanek, na obwarzanku stoi hejnalista, a z trąbki mu sika woda.
3: Jeszcze lajkonik do tego.
2: Prawda? No, więc nie powiem, że takich prac nie było w ogóle, bo były. Było jakieś trzech hejnalistów spierających się plecami, przesikających przez trąbki, ale to był margines. Raczej zaskoczeniem było to, że konkurs był na poważnie. To znaczy przytłaczająca większość prac była zrobiona ewidentnie przez profesjonalistów, którzy poświęcili trochę uwagi i przemyśleli ten temat. Oczywiście, ponieważ w wyniku konsultacji społecznej była taka sugestia, żeby tu nawiązać do fontanny profesora Zina, kilka prac powtarzało te formy. Oczywiście w innym materiale, troszkę w innej skali, ale te nawiązania często były wprost i praca numer 2 jest tego przykładem. Tam jest, można powiedzieć, kopia fontanny Zina, tylko właśnie w innym materiale i zestawiona z nowym elementem takiej piramidy szklanej.
4: Byłem podzielony na tym konkursie na dwie części. Michał Niezapitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, mniej więcej równe. Znaczy z jednej strony patrzyłem na to przez pryzmat swojej wrażliwości, jakiegoś może rozumienia Krakowa. Czasem mi się wydaje, że jakąś cząstkę tego rozumienia osiągnąłem po wielu latach pracy dla tego miasta, ale z drugiej strony patrzyłem jako zarządca instytucji. No i tu muszę powiedzieć, że ten pomysł świetlika, który był pomysłem, który należy ocenić, czyli po prostu tego przezierności z góry na dół i z dołu na górę, to był pomysł odważny, ciekawy, przy czym ten pomysł z kilku powodów się nie sprawdził. No nie sprawdził się także z tego powodu, że nie chodzi o to przeciekanie, bo ktoś powie, że przeciekanie to był zawsze fajny temat dyżurny, też dziennikarski i można było o tym coś napisać, zawsze można powiedzieć, że można coś zrobić lepiej, bo by nie przeciekało. Tu chodzi jeszcze coś innego, to znaczy po prostu przy tej inwersji temperatur, przy tej różnicy, myśmy ciągle mieli problem skraplania się różnicy temperatur na dole. Myśmy ściągali bardzo dużo wody, a ta przestrzeń na dole zabytkowa, świadki archeologiczne, jednak wymaga ogromnej takiej troskliwości o nie. Więc mówiąc krótko, nie ukrywam, że myśmy mówili jako Muzeum Krakowa, że my tą przezierność rozpoznajemy jako rzecz ciekawa, ale trzeba się poważnie zastanowić, czy ją podtrzymywać, ponieważ atrakcyjność rynku podziemnego jest wystarczająca dla zwiedzających. I w związku z tym ta praca, która zwyciężyła, jest pracą, która akurat nie jest przezierna, a prace, które tą przezierność zakładały, one z naszych doświadczeń, które już posiadamy, ewidentnie pokazują, że byłyby problemy. Zresztą, bardzo się pięknie mówi o krysztale, no bo to jest piękna forma, no ale każda pani domu o tym wie, że żeby kryształ był kryształem, trzeba go bardzo, bardzo często polerować, a kryształ, który jest niewypolerowany, nie wygląda kryształowo, a w przestrzeni miasta, gdzie się kurzy, gdzie gołębie i tak dalej, te formy kryształowe, no jeden eksces kogokolwiek powoduje, że zaczynają mieć problem, a nie efekt estetyczny. Natomiast zwycięska praca, bardzo dyskretna, bardzo tak wdzięcznie i z szacunkiem nawiązująca do pomysłu Wiktora Zina, a zarazem wprowadzająca nowy, taki nowatorski, bo cała praca nie jest bardzo nowatorska, ale wprowadza nowatorski, ciekawy element rzeźbiarski, który jest de facto takim portretem natury miasta. Bo natura miasta zaczęła się od wody, a fontanna to woda, jak wiadomo. Więc ta taka opowieść o tej przestrzeni miasta, o tej naturze, tak? Bo my przecież tak mówiąc na wprost, to dzielimy zawsze świat trochę sztucznie na kulturę, czyli to, co myśmy zrobili jako ludzie.
3: I naturę.
4: Czyli tam, gdzie człowiek jeszcze nic nie wniósł, czy też ktoś powie, nie nawojował na dobre i na złe, no to to jest taka fontanna, która jest hołdem naturze. To jest sama natura. Czy w samym środku miasta, które jest wzniosłym, cywilizacyjnym dziełem człowieka, pojawia się hołd dla natury, która tutaj przez dużo, dużo dłuższy czas niż my tu jesteśmy, bo mówimy o milionach i miliardach lat, natura tutaj rzeźbiła tą przestrzeń, natura jest najpiękniejszym rzeźbiarzem i to jest taki hołd do natury. Cofamy się do czasów prehistorycznych w tej opowieści o rzekach w Krakowie.
5: Beata Kondel, pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
3: Mamy już projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym. Pytanie teraz, jakie kroki ZIW podejmie, by zrealizować ten projekt?
5: Pierwszy krok to niezwłocznie skontaktujemy się z autorem zwycięskiego projektu po to, żeby podpisać umowę na przygotowanie pełnego projektu budowlanego naszej nowej fontanny. Przewidujemy, że powstanie to do marca 2027 roku. Kolejny krok to będzie realizacja tej fontanny, na co z kolei zakładamy kolejny rok, czyli marzec, kwiecień 2028. Zakładamy, że nowa fontanna będzie stała na rynku głównym.
3: Ile nowa fontanna będzie kosztowała? Ile dostanie projektant i wykonanie także? Jak drogo będzie kosztowało?
5: Te kwoty określił projektant, znaczy autor zwycięskiej pracy w pracy konkursowej, czyli na projekt przewidział 500 tysięcy złotych, a na realizację fontanny 4,5 miliona złotych. Są to kwoty, które my też wskazaliśmy i zakładaliśmy na te dwie czynności i również wpisaliśmy je w regulaminie konkursu.
3: Co stanie się z kryształem? Czy on pójdzie gdzieś do utylizacji, czy wykorzystają Państwo elementy tej starej fontanny w innych lokalizacjach, być może mniej problematycznych?
5: Pytanie jest otwarte. Pojawiła się koncepcja różnych środowisk krakowskich sportowców, którzy zaproponowali, żeby część, pewne elementy fontanny kryształu zostały przeniesione i wykorzystane przez młodych ludzi. I to jest pytanie otwarte. My oczywiście powiedzieliśmy, że jest taka możliwość. Jak dojdziemy do etapu rozbiórki, będziemy ten temat ponownie, do niego wrócimy.
3: Fontanna kryształ sprawiała wiele kłopotów Muzeum Krakowa. Czy nowa fontanna będzie pozbawiona tych wad? Rozumiem, że no ten świetlik z Flexi był problematyczny, tam łączenia, no i woda przeciekała. Czy nowa fontanna wykluczy właśnie to zalewanie podziemi rynku głównego?
5: Wykluczy zalewanie podziemi rynku głównego, to zdecydowanie. Nie ma propozycji świetlika w nowej fontannie. Natomiast rzeczywiście użytkownik, jakim jest muzeum, wspominał o tym, że de facto tego rynku nie było z dołu widać przez obecną fontannę kryształ. Wydaje nam się, że ta fontanna będzie w takiej dobrej symbiozie z użytkownikiem muzeum pod spodem, pod płytą rynku, w którym się znajduje.
3: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Budka z lodami, zbieranie owoców albo ogarnianie wypożyczalni sprzętu wodnego. To wszystko można robić w wakacje. Personel Service sprawdził, kto może zarobić najwięcej. O szczegółach Monika Banyś-Bator.
6: Monika Banyś-Bator, Biuro Prasowe Personel Service. W tegoroczne wakacje ofert pracy wakacyjnej jest mniej niż w poprzednich latach, ale zarobki pozostają atrakcyjne. Są one na tyle atrakcyjne, że młodzi zamiast decydować się na wyjazd zagraniczny, coraz częściej zostają w kraju. W niektórych branżach zarobki mogą sięgnąć nawet ponad 50 zł netto za godzinę pracy, natomiast do tego dochodzą różnego rodzaju premie od sprzedaży, napiwki, dodatki, które te stawki podbijają. Dzięki temu liderem zestawienia między innymi jest kelner. Bo kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci. Natomiast takie dni, kiedy te zarobki właśnie sięgają tych 150 zł netto za godzinę pracy, się zdarzają. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca w zestawieniu, to mamy oczywiście pracownika budowlanego. W sezonie letnim prace budowlane przyspieszają, no i tutaj kadra jest na wagę złota. Wynagrodzenia sięgają mniej więcej od 39 do 75 zł netto za godzinę pracy. I tutaj jest ważne rozróżnienie dla osób, które się uczą do 26 roku życia, bo ich obowiązuje zwolnienie z podatku. Natomiast dla osób, które już zakończyły naukę, to te stawki to od 30 do 60 zł netto za godzinę. W przypadku kelnera nie mamy tego rozróżnienia zbyt dużego, jeżeli chodzi o zarobki. Oczywiście tutaj te stawki minimalne się różnią, no dlatego, że dla młodych uczących się stawka brutto jest tak naprawdę stawką netto. Trzecią pozycję zajmuje opiekunka do dziecka. Rodzice często poszukują wsparcia podczas codziennej opieki, ale nie tylko, też w trakcie rodzinnych urlopów, i tutaj stawki sięgają nawet 63 zł netto za godzinę. No i tutaj tymi dodatkowymi benefitami jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, czy też właśnie to, że jedziemy po prostu z taką rodziną na wakacje. Tuż za podium znajdują się hostessy i pracownicy obsługi eventowej oraz koncertowej. Rzeczywiście coraz więcej mamy festiwali muzycznych, koncertów i obsługa tego typu wydarzeń to mniej więcej od 31 do 57 zł netto dla osób do 26 roku życia i od 26 do 35, jeżeli ktoś już jest powyżej tego 26 roku życia, no i jest zatrudniony na umowę i musi od tej umowy odprowadzić wszystkie podatki. Mamy oczywiście instruktorów sportów wodnych, na przykład kitesurfingu czy SUPa. I tutaj te zarobki to jest od 37 do 55, jeżeli jest się osobą uczącą się, i od 27 do 50, jeżeli już się nie uczymy. Oczywiście nie możemy tutaj pominąć pracowników magazynów i logistyki, bo to też już jest rozwijająca się branża, mamy tam coraz większe zapotrzebowanie na pracowników i właśnie w okresie wakacji, gdzie mamy wzmożony ruch w handlu i w e-commerce, to tego typu oferty pracy zdecydowanie się pojawiają i tutaj zarobki od 26 do 31 zł netto za godzinę, no chyba, że się właśnie jest osobą młodą, to od 32 nawet pojawiają się oferty do 50 zł. Następnie mamy pracę przy zbiorach owoców i warzyw, mamy wychowawców kolonii i obozów, sprzedawcy lodów, obsługa punktów gastronomicznych i sezonowych, recepcjoniści. No tutaj jakby te stawki, jeżeli chodzi o te dolne widełki, to zaczynają się w okolicach minimalnej, natomiast mogą dochodzić do około 30 paru złotych za godzinę, w zależności właśnie od tych premii i dodatków, które mamy oraz od tego, jaką sobie wynegocjujemy z pracodawcą tą pensję bazową.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Monika Banyś-Bator z Personel Service.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Sprzątanie w czasie pracy zdarza się całkiem często u tych, którzy pracują zdalnie. Między spotkaniami online zdarza się im chwycić za odkurzacz. O szczegółach Sylwia Maj z Inko.
7: Praca zdalna sprawiła, że dom stał się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też codziennym biurem. I to naturalnie zmienia nasze podejście do porządku, na co wskazują wyniki zleconego przez grupę Inko badania. Wynika z nich, że aż 30% osób pracujących zdalnie uważa, że home office pomaga im utrzymać większy porządek, bo nie lubią pracować w bałaganie. Co czwarty Polak widzi odwrotny efekt, a największa grupa badanych, bo 44% Polaków deklaruje, że praca w domu w ogóle nie ma większego wpływu na porządek w mieszkaniu. Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę pomiędzy kilkugodzinnym siedzeniem przy biurku przed komputerem.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z Inko.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: Magda Mleczko, zapraszam. Krainą miodem płynącą stanie się skansen w Chorzowie. W niedzielę 5 lipca będzie tam Dzień Miodu. Ale to jeszcze nie wszystko, co czeka nas w te wakacje. Bo jest też kilka nowości, jak na przykład spacery z psim behawiorystą, albo na przykład etnowakacje z warsztatami. O tym wszystkim więcej powie Wam dyrektorka chorzowskiego skansenu Paulina Ciosgórska. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: No to od tych miodków zaczniemy. Ja wiem, że Ty nie jesteś fanką miodu, rozmawiałyśmy o tym kiedyś, ale myślę, że wiele osób jednak ten miodzik bardzo lubi.
9: Tak, ale przyznam, że tutaj wrócę do postaci profesora Stojko, który właśnie będzie dostępny 5 lipca. To jest taki ekspert, wybitna postać i właśnie wspominałam sobie ostatnią rozmowę z nim na temat tej mojej niechęci do miodu w postaci takiej naturalnej. Natomiast dyskutowaliśmy o tym, jak przemycić jednak ten miód w tym pożywieniu, żeby mimo wszystko korzystać z tych właściwości i parę takich recept otrzymałam, więc o tym między innymi też będziemy rozmawiać właśnie 5 lipca. To jest taki niezwykły dzień, kiedy ten miód, ta praca pszczelarska, praca pszczelarzy, to rzemiosło, ten zawód jest szczególnie nobilitowane tutaj w naszym muzeum. Jest sporo wystawców. Jest oczywiście konkurs na i głosowanie na najlepszy miód wystawiony podczas naszej imprezy. Też się cieszy dużą popularnością. Ten konkurs są słoiki zanonimizowane. Można próbować miodu i oddawać głosy właśnie.
8: Co znaczy to słowo? Jak
9: zanonimizowane? To znaczy, że każdy z producentów wystawia swój słoik. Etykieta jest zaznaczana, tak żeby nie sugerować się, że na przykład no, daną markę czy danego producenta sobie cenimy albo już wcześniej próbowaliśmy na przykład danego miodu albo znamy tego pszczelarza, więc właśnie żeby ten werdykt był jak najbardziej sprawiedliwy, opierał się tylko na tych walorach rzeczywiście smakowych. Etykiety są pozasłaniane, natomiast publiczność ma okazję spróbować właśnie na takim wafelku i zagłosować na najlepszy miód właśnie tego dnia. Myślę, że to też jest dla tych pszczelarzy, dla tych producentów duże wyróżnienie, ponieważ to właśnie ci goście, którzy są no taką najbardziej krytyczną publicznością głosują na produkty. Ale nie tylko same degustacje, bo będzie pokaz wirowania miodu, będą oczywiście ule pokazowe, skrzydlaci przyjaciele, jak co roku będą z nami, będą nasi pszczelarze dyżurujący od lat w naszym muzeum. Będzie można oczywiście obserwować pracę pszczół, dowiemy się w jaki sposób powstają miody, ale też na przykład jak odróżnić miód prawdziwy od sztucznego. Tu też profesor Stojko jest ekspertem w tej dziedzinie. To też ważne, bo na rynku jest mnóstwo różnych produktów pszczelich. Mhm. Jak nie dać się oszukać, jak właśnie korzystać
10: czy
9: z tej właściwości.
10: Lepiej taki też lany na przykład, czy taki już scukrzony.
9: Tu nie jestem ekspertem, też zależy. Są różne rodzaje miodu, one tam podlegają różnej krystalizacji. Są dyskusje na temat tego, który jest taki najbardziej wartościowy. Mamy też, szczerze mówiąc, stosunkowo niedawno się spotkałam z takim gatunkiem miodu jak miód leśny, gdzie faktycznie jak się powącha, to czuć takie, powiedzmy, aromaty trochę sosne, jakiejś żywicy, więc tutaj tych rodzajów, czy wrzosowy też taki bardzo charakterystyczny kolor takiego miodu, mocno taki zabrązowiony, więc tak jak powiedziałam, fanką nie jestem, natomiast jest to faktycznie wyjątkowa impreza, mówię fanką, jeżeli chodzi o smak, natomiast wyjątkowa impreza właśnie pod tym względem, że można się bardzo dużo dowiedzieć, sporo doświadczyć, sporo zaobserwować, ale też warto podkreślić, że jest to impreza bezpieczna, ponieważ no, pszczelarze znają się doskonale na swojej robocie, mamy odpowiednie ostrzeżenia, czy też ogrodzenia, gdzie te ule są prezentowane, także nikomu na pewno nie stanie się krzywda.
10: Będzie też wystawa pszczelarska.
9: Tak, my tutaj częściowo właśnie podczas imprezy Dzień Miodu będziemy zdradzać kulisy wystawy, która jest w przygotowaniu i jej otwarcie nastąpi we wrześniu. Natomiast już teraz mamy o czym mówić na zewnątrz spichlerza, który będzie centralnym punktem wystawy. Mamy pewne niespodzianki już dla naszych odwiedzających. Nie chcę tu zdradzać szczegółów, ale można będzie też się przypatrzeć już jak ta wystawa powstaje. Oprócz tego zaplanowaliśmy warsztaty. Nasi edukatorzy będą wspólnie wykonywać świece z węzy pszczelej. Można sobie dosyć szybko taki produkt wykonać. Poza tym dla najmłodszych mamy przygotowane w temacie przedstawienie przygody kapryśnej księżniczki, teatrzyk Śląskie Skarbki. To również dla tych najmłodszych naszych gości.
10: Ja przypomnę, że Dzień Miodu w Chorzowskim Skansenie będzie dokładnie 5 lipca. To teraz przejdźmy do tych waszych nowości, czyli te spacery z psim behawiorystą. Tak. Kiedy one ruszają?
9: Jeden z spacerów już się odbył w czerwcu. To był taki nasz projekt pilotażowy, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest na to zapotrzebowanie ze strony naszych odwiedzających. Ponieważ my zauważyliśmy od wewnątrz, że ta potrzeba absolutnie jest. Od dawna do nas przychodzą goście z czworonogami. Psy są tu mile widziane w naszym muzeum. Wystarczy smycz. Natomiast ponieważ na terenie muzeum mamy zwierzęta gospodarskie, a i również zwierzęta dzikie, takie jak sarny czy zające, ta obecność psów podczas zwiedzania może być dla takich zwierząt dyskomfortem. Może być też dyskomfortem dla samych odwiedzających, spacerujących z psami, ponieważ nie wiedząc, że na terenie na przykład przebywają zające, psy mogą być wiedzione instynktem i na przykład pociągnąć takiego spacerowicza, bądź też po prostu urwać się i uciec. Zdarzało się. I razem z naszą panią Patrycją, którą tu serdecznie pozdrawiam, to jest nasza zootechniczka nieoceniona, doszłyśmy do wniosku, że warto by było spotkać się z behawiorystą, który zaleciłby, w jaki sposób faktycznie spacerować w takiej przestrzeni. Wiemy, że te spacery są dosyć modne, pojawiają się gdzieś w przestrzeniach miejskich, nawet w sklepach czy w galeriach handlowych. Natomiast no, my doszłyśmy do wniosku, że nasze muzeum jest tak specyficzne, nie jest typowym parkiem i tutaj widać pewien luz odwiedzających, że traktują trochę nasze muzeum jak park, stąd też często się zdarza, że psy są spuszczone z tej smyczy, na której powinny być zapięte. I druga sprawa, zwiedzający podchodzą na przykład do zagród z królikami, gdzie te psy czasami ujadają, a króliki są w stanie przedzawałowym.
10: Zastraszone są.
9: Dokładnie. Więc uznałyśmy, że spotkamy się z behawiorystą, żeby przedyskutować właśnie taką formę spaceru, takiego uważnościowego dla tych odwiedzających z psami, żeby właściwie się zachować właśnie przy tych zagrodach, żeby odczytywać też pewne zachowania naszych zwierząt, czy to to kóz, czy właśnie królików, które sygnalizują, że należy odejść od tego płotu i po prostu tych zwierząt nie stresować. Tutaj absolutnie nie chcemy zakazać tych odwiedzin, natomiast chcemy, żeby one były przyjazne też dla tych zwierząt, które u nas egzystują. I tak faktycznie taki spacer się udał. Mieliśmy 15 takich psich bohaterów, psich gości. Rzeczywiście tutaj behawiorysta Dawid Baron z dużym doświadczeniem poinstruował, poznał też te zwierzęta, każdemu coś doradził, bo zawsze pytał właśnie z czym jest problem albo jaki pies ma charakter. To jest też kwestia takiej koegzystencji w terenie, również z innymi psami. To nie tylko mówimy tu o zwierzętach gospodarskich w naszym muzeum, ale też o tym, że są inni zwiedzający z psami i jak właśnie się zachować w momencie, kiedy nasz pies na przykład nie lubi samców. A jeżeli chodzi o suczki, to zdecydowanie lepiej się zachowuje. Więc tutaj też parę porad zawsze się właśnie pojawiało, więc każdy pies jest traktowany indywidualnie. Oczywiście na terenie naszego muzeum są miski z wodą w dużej ilości. Jest specjalna mapka, gdzie te miski są naniesione i można psa napoić. I właśnie taki najbliższy w sumie wśród naszych weekendów postaraliśmy się wygospodarować, bo było dużo pytań właśnie o ten, kiedy będzie kolejny etnospacer. Z psim behawiorystą 19 lipca właśnie się taki spacer odbędzie, także jeszcze trochę trzeba poczekać, ale myślę, że warto.
10: Warto też poczekać na etnowakacje z warsztatami. Poczekać było, bo one już się rozpoczęły?
9: W zasadzie rozpoczynamy właśnie Dni Miodu. Wtedy też już będą pierwsze warsztaty takie prezentowane, natomiast potem 7 lipca startujemy pełną parą i w zasadzie codziennie, w zasadzie wtorki, czwartki, tak, tutaj widzę z rozpiski, będziemy organizować różnego rodzaju warsztaty. Gro warsztatów będzie poświęconych tradycjom górali śląskich, tym tradycjom pasterskim, rzemiosłu, ponieważ w tym roku nasze województwo objęło takim właśnie szczególnym patronatem właśnie te tradycje, także my też nawiązujemy swoimi warsztatami do tychże. 12 lipca mamy spacer o obróbce wełny, tutaj razem z Fundacją Folusz, z paniami, które na wełnie się świetnie znają, na jej obróbce, także będzie pokaz przędzenia na kołowrotkach. Można będzie spróbować również własnymi siłami taką wełnę obrabiać. Będzie również taki wykład w tym samym czasie, oczywiście, o rodzajach wełny, o jej wykorzystywaniu, o właściwościach nie tylko, jeżeli chodzi o tworzenie odzieży, czy na przykład biżuterii, ale również do tego, jak wykorzystywano w dawnych czasach i jak teraz można by właśnie wełnę wykorzystać nie tylko do samej odzieży. Także 12 lipca mamy ten etnospacer. Poza tym malowanie toreb, różnego rodzaju rękodzieła, zakładki wyszywane, nauka szydełkowania, bo to też do tego wracamy, mimo różnych podcastów i tak dalej w internecie, jednak takie bezpośrednie spotkanie z osobą, która jest biegła w tym fachu i jeszcze przyniesie różne wzory, to też będzie się działo na terenie naszej ekspozycji.
10: W chałupach w skansenie pojawili się tak zwani opiekunowie, to też jest nowość, którzy tak. O ekspozycji w danej chałupie opowiadają, czyli można wejść tak jakby do domu, jest gospodarz i on powie: dzień dobry, witam, tutaj jest, tu zapraszam, tu mam tamto.
9: Dokładnie mniej więcej o to chodzi. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest absolutna nowość, jeżeli chodzi o skalę krajową, natomiast w naszym muzeum faktycznie tego brakowało, wróciliśmy do tej formy. Wiązało się to oczywiście z finansami, w tej chwili jest trochę lepiej, mamy więcej pieniędzy od organizatora, jesteśmy w stanie właśnie takich opiekunów ekspozycji zapewnić na terenie muzeum. Z dwóch powodów jest to korzystne, raz, że bezpieczeństwo eksponatów, zdarzało nam się malowanie po chałupach, jakieś tam drobne elementy, akcje dewastacji obiektów, które gdzieś tam odkrywaliśmy w trakcie sprzątania. Natomiast jedna rzecz to ochrona, a druga to przede wszystkim działalność taka edukacyjna, popularyzatorska. W sektorach na terenie muzeum mamy właśnie, jak wspomniałaś, gospodarzy. To są w różnym wieku osoby, które opiekują się daną zagrodą. Na temat tej zagrody są dobrze poinformowane, więc z powodzeniem mogą Państwo zwiedzać nasze muzeum, wchodząc do obiektów i pytając na przykład o pochodzenie, ale też o na przykład eksponaty, które są wewnątrz rozlokowane. To są osoby, które właśnie mają taką pogłębioną wiedzę na temat danego obiektu. Chętnie opowiedzą, ale oprócz tego w wielu zagrodach odbywają się przy okazji pokazy. Można uruchomić wiatrak, można wyjść do młyna, można zobaczyć wystawy sprzętów rolniczych, bo to też się zadziało w tej chwili. Mamy właśnie różnego rodzaju brony, które w zasadzie już niewielu się kojarzą. Jak taki obiekt jest bez użycia, to dyskutowaliśmy w muzeum. Stąd też powstał taki prototyp konia z drewna, do którego są zamontowane te brony, tak żeby pokazać właśnie nie tylko gdzieś tam na podłodze,
10: do czego to służyło,
9: tylko zwizualizować, że tak wyglądała ta praca kiedyś i do tego właśnie te narzędzia służyły. Także też przy okazji właśnie warto do środka zaglądać, do wnętrza chałup, bo tam mamy właśnie te swoje skarby.
10: Zapraszamy Was, moi drodzy, do Chorzowskiego Skansenu. Jak sami słyszycie, sporo tego lata tam dziać się będzie. Opowiadała o tym wszystkim dyrektorka skansenu Paulina Ciuzgórska. Bardzo Ci dziękuję.
9: Dziękuję bardzo i zapraszam.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
0: Po reklamie.

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody. This is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Psi alert, przyjaciele. Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
18: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
20: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
3: Odważnie. Ważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
2: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
3: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
4: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: 100% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
2: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
1: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
2: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Ekspert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
0: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
0: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
0: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shuler from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
18: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
21: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
22: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
23: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
24: Marian, a po całym tygodniu pracy...
25: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
26: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
27: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
28: Po reklamie.
29: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co? To do MediaExpert.
11: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też,
15: to poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Czas na weekend? Czas na Auchan!
18: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
19: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
20: Bo w MediaExpert taniej masz.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Wiadomo, że niskie ceny i

0: Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Rolling Stones. Ozzy Osbourne. Tila.
3: Prawdziwa moja miłość nazywa się Aish, nazywa się Aish.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry, wieczór, kochany popołudniowy sobotni narodzie. Tomasz Ambrożo Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Zapraszam na kolejne późne śniadanie u Styranego. Dzisiaj oczywiście na stół jak zwykle wjeżdżają świeże owoce, desery, napoje schłodzone do granic możliwości, mięsiwa, wszelakie miody, orzechy, sery. To wszystko oczywiście we własnym zakresie sobie serwujecie. Ja natomiast przyniosłem jak zwykle porcję 10 gorących, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. No i będę prezentował je w formie listy przebojów od największego, od miejsca 10 do 1. Dzisiaj w programie między innymi przyszedł na imprezę w mieszkaniu, wyszedł z pralką. Powiemy, skąd się biorą kręgi w zbożu w Ciechanowie. Pomyślimy o relaksie i odrobinie duchowego rozwoju przez wielkie du. Będzie też napad na pociągi przewożące amunicję i termomiksy. Także bombowe newsy przed nami jeszcze. Zostańcie ze mną. Tomasz Ambrożo Obertyn, Śniadanie u Styranego. Już za chwilę miejsce 10, a teraz gramy.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda. Jedziemy z klasyką rocka, z najlepszym rockiem na świecie. Tę zmrożoną, wspaniałą substancję lejemy do waszych organizmów przez uszy. No i karmimy się absurdami, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Ja w Śniadaniu u Styranego jak zwykle prezentuję 10 największych bzdur, największych absurdów od miejsca 10 do miejsca 1. Co można wynieść, słuchajcie, ze spotkań towarzyskich? Jedni nowe znajomości, jakąś ciekawą wiedzę, jakiś przepis kulinarny niebanalny, a niektórzy po prostu pralkę. I o tym już za chwilę będzie w Śniadaniu u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Wasza Audrey Hepburn. Jestem wciąż na posterunku. Nie oddalajcie się nigdzie.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: George Glover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
10: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
5: taniej masz. Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Rozpoczynamy odliczanie w śniadaniu u Styranego. Rozpoczyna się nasza lista 10 największych absurdów. Miejsce 10. Portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi. Przyszedł na imprezę w mieszkaniu, wyszedł z pralką. Z ustaleń mundurowych, słuchajcie, wynika, że 33-letni jeleniogórzanin został zaproszony na spotkanie towarzyskie do wynajmowanego apartamentu. W trakcie pobytu w lokalu jego uwagę miała zwrócić znajdująca się tam pralka. Postanowił ją zabrać, grozi mu 5 lat więzienia. No, ja byłem kiedyś na domówce i postanowiłem wyjść z dziewczyną gospodarza. W sumie teraz to żałuję, że nie wziąłem pralki.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości, czyli śniadanie u Styranego. Serwuje wasz Styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrożo Bertyn. No, każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Skąd się biorą kręgi w zbożu, w Ciechanowie? Na to i wiele innych pytań postaram się dzisiaj jeszcze odpowiedzieć w śniadaniu u Styranego. Miejsce 9 naszej listy absurdów, największych absurdów minionego czasu, już za chwilę zostanie odsłonięte, jak w dobrym striptizie. Także nie oddalajcie się nigdzie, bo jeszcze coś przegapicie. No ale za chwilę również porcja wybornej klasyki rocka, najlepszego rocka na świecie. Także uzbrójcie się w cierpliwość.

0: Alex Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Anti Radio. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Anti Radio. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Stary, dawaj do lasu!
7: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
6: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
7: Nie zdążymy kupić.
6: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
7: Dobra, przekonałeś.
3: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do MediaExpert.
12: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
14: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
17: Citroen. Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: W
0: wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team!
20: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Gramy najlepszy rok. R.E.M. That's me in the corner. White Stripes, Queen, U2, Antyradio, najlepszy rok na świecie. Antyradio, najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
24: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Trwa i trwa mać odliczanie 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego, późnym śniadaniu u Styranego. Miejsce 9. Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, słuchajcie, będąc już po służbie, uniemożliwił dalszą jazdę skrajnie pijanemu kierowcy ciągnika rolniczego, donosi portal kryminalki.pl. Mężczyzna wykonywał prace porządkowe przy Krajowej 60 w miejscowości Gongole Wielkie. Kosił trawę traktorem. Miał w organizmie przeszło 4 promile alkoholu. No, to już wiem, skąd się biorą te wszystkie kręgi w zbożu. Pijani traktorzyści, powiecie. Nie, to kosmici, którzy przylatują na Ziemię, żeby popatrzeć, jak bardzo jako gatunek jesteśmy ekstraordynaryjni.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda. Z aplikacji Antyradia oraz z głośników do waszych organizmów sączy się zmrożona w substancja w postaci najlepszego roka na świecie. Tak trzymać, nie kręćcie tam gałką na radioodbiorniku, bo można jeszcze zwichnąć nadgarstek i po co? W sobotę o lekarza nie tak prosto. Jeśli słuchacie Antyradia, natomiast znaczy, że w domu wszyscy zdrowi, już za chwilę będzie o napadzie na pociąg. Na pociąg przewożący amunicję, ale przede wszystkim termomiksy. Jak ta historia się zakończy, tego dowiecie się wkrótce. Przed nami również porcja wybornych rockowych klasyków i nie tylko, także nie odchodźcie nigdzie.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex, life's also in Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio.
5: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Muszę poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: 100% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma!
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
8: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Domowe przetwory. Spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca. Słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Odliczanie trwa i trwa. Mać 10 największych absurdów minionego czasu prezentuje wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrożo-Obertyn w Śniadaniu u Styranego. Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką zasłużył. Miejsce 8 naszego zestawienia. W Węglińcu, słuchajcie, jacyś kowboje napadli na pociąg z Niemiec wiozący amunicję oraz termomiksy. Jak donosi Donald.pl, prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do sądu w Zgorzelcu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom. W roku 2023 mieli ukraść 4 skrzynie z amerykańską amunicją artyleryjską i 54 termomiksy. Biegli oszacowali straty na około 315 tysięcy złotych, z czego, co ciekawe, tylko 15 tysięcy to wartość amunicji. No czyli faktycznie bardziej opłaca się strzelać do gości, znaczy przepraszam, do wroga, niż uraczyć go ciastem.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Biesiadujemy wspólnie wespół w zespół. Wasz ulubiony, styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn serwuje śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Na stół wjeżdżają tradycyjnie sery, owoce, winogrona, zmrożone substancje wszelakie, mięsiwa wyborne, oczywiście wędliny, szynki. To wszystko we własnym zakresie sobie tam pichcicie. Ja natomiast przynoszę porcję 10 gorących, parujących bezedur, które serwuje w formie listy przebojów. Były minister obrony Federacji Rosyjskiej oraz bliski współpracownik Władimira Putina zmarł. No i o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Porozmawiamy o okolicznościach tej tragedii. W cudzysłowie.
0: Śniadanie

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Biedronka.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
7: Marian?
8: Mm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: życzyło.
1: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
2: Piękny dzień trwa i trwa, mać. Śniadanie u Styranego też wciąż trwa. Biesiadujemy nas spokojnie, w końcu jest lato, w końcu są wakacje. No i najlepszy rok leci z głośników i aplikacji Antyradia do waszych organizmów. Miejsce siódme naszej listy przebojów 10 największych absurdów zajmuje Siergiej Iwanow. Otóż były minister obrony Federacji Rosyjskiej oraz bliski współpracownik Władimira Putina zmarł, słuchajcie, w wieku 73 lat. O jego śmierci poinformowały rosyjskie media państwowe, na które powołała się agencja Reutera. No, przyczyna zgonu nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej. Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci mogło być przeziębienie. No, zawiało go, gdy poślizgnął się i niechcący wypadł z okna na 13 piętrze.
1: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i chce się żyć, kiedy takie numery towarzyszą wam w codziennych aktywnościach, w codziennych ablucjach, oblucjach i tym podobnych. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Ja towarzyszę wam również i prezentuję jak zwykle 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego. Teraz miejsce szóste, kochani, przenosimy się do Darłowa. Portal Donald.pl donosi: inwestor budował dom z ogrodem, ale wyszła biedronka z parkingiem. No, historia zna takie przypadki. Jak za komuny mój dziadek wynosił części z fabryki telewizorów, to po złożeniu też zawsze wychodził nam AK-47.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Гвязды рока в Анти-Радио. Анти-Радио. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Anti-Radio. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradio zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
15: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
16: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
15: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Po reklamie.
25: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i dojechaliśmy z piskiem opon do półmetka, moi drodzy, w śniadaniu u Styranego, w którym wasz styrany życiem prowadzący serwuje porcję 10 największych absurdów. Dobrnęliśmy do miejsca 5, a na nim największy sylwestrowicz RP, czyli Andrzej Duda. Andrzej Duda kupił sobie nową furę, słuchajcie. Konkretnie Porsche Boxster S. 3-letnie, wersja cabrio, czarne, oczywiście w skórze. Niemiec płakał jak sprzedawał, znaczy Amerykanin. Jak ustalił fakt, samochód został sprowadzony z Ameryki. Niestety jest to pojazd uszkodzony. No ale oj tam, wyklepie się, prawda? W Boxsterze silnik siedzi centralnie, a jeśli chodzi o elementy konstrukcyjne, to podwozie ma bardzo solidną konstrukcję.
2: Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Po całym tygodniu tyrania, zasuwania w robocie, przy dzieciach, etc., etc., ta odrobina relaksu i najlepszego roka wam się po prostu należy. No i taką właśnie zmrożoną substancję w postaci najlepszego roka lejemy do waszych organizmów przez uszy. Także nie oddalajcie się nigdzie. Po co kręcić gałką na radioodbiorniku? Można jeszcze połamać sobie palce, zwichnąć nadgarstek. Nie ma takiej potrzeby. Tymczasem w naszym zestawieniu 10 największych absurdów doszliśmy do miejsca 4, tuż za pudłem. Biuro ONZ do spraw narkotyków i przestępczości, słuchajcie, opublikowało raport dotyczący zażywania. Na świecie do końca 2024 roku narkotyki zażywało około 6% populacji. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat rosnąca produkcja kokainy natomiast prawdopodobnie nasyciła rynek, bo ceny tego narkotyku zaczęły spadać. Bardzo też możliwe, że aby w ogóle nadążyć za naszym uniwersum obłędu, trzeba było się przesiąść na twardsze substancje jak...
2: woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
8: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Śniadanie u Styranego wciąż trwa, bufet wciąż otwarty, no a na szwedzkim stole nie zabraknie wam nigdy gorących, parujących bzdur, absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. Odliczamy od miejsca 10 do 1, no i czas na pudło, miejsce 3. Sezon urlopowy rozpoczęty, czas pomyśleć o sobie, relaksie, odrobinie duchowego rozwoju przez wielkie du. Otóż terapeutka uzdrawiania bębenkiem Tamara González-Perea w dalszym ciągu organizuje swoje słynne ceremonie kakao. Ceremonialne kakao, nazywane przez Majów pokarmem bogów, to medycyna roślinna z Ameryki Południowej. Głęboko otwiera serce i łączy ducha z ciałem. Jego moc polega na subtelnym udrażnianiu naturalnego przepływu twojej energii. Kakao otwiera wrota do duszy. No, coś jest na rzeczy, że nasza współczesna cywilizacja przypomina trochę te starożytnych Majów. Ze względu na osiągnięcia w dziedzinie matematyki, astronomii i architektury, powiecie. Nie, dlatego że jesteśmy o krok od wyginięcia.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda, lato, najlepszy rok na świecie, sączy się do waszych organizmów przez uszy, czego chcieć więcej? No, śniadania u Styranego i 10 największych absurdów ułożonych w formę listy przebojów. Tak, proszę państwa, dotarliśmy do miejsca drugiego naszego zestawienia. Mundial trwa w najlepsze. Reprezentacja Niemiec sensacyjnie odpadła już na etapie 1/16 finału, przegrywając po karnych z Paragwajem. Starzy Niemcy na pewno są wściekli. No i przypomnijmy taką ciekawostkę, że całkiem niedawno w Niemczech gorącą dyskusję wywołała sonda na zlecenie ARD, w której zapytano, czy w reprezentacji powinno grać więcej, cytuję, białych piłkarzy. Takiego zdania było aż 21% badanych. Głos zabrał wówczas szef redakcji sportowej, który stwierdził, iż często pojawiały się głosy, że na boisku brakuje, w cudzysłowie, prawdziwych Niemców. No, na szczęście dla wielu nie ma znaczenia, czy ktoś urodził się w Berlinie czy w Argentynie. Grunt, że czuje się Niemcem, jak dziadek.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13:00.
7: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
6: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
12: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
11: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
12: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

Biedronka. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
2: Czy myślałaś o tym, co się może stać, więc...

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Tomasz Amberoże Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący, to ja serwuję wam zawsze porcje gorących, parujących absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. No i tak dotarliśmy do miejsca pierwszego naszego dzisiejszego zestawienia. W sieci wciąż przybywa zdjęć z budowy pomnika Matki Boskiej, słuchajcie, powstającego we wsi Konotopie. Budowę finansuje miliarder Roman Karkosik. Pomnik ma być najwyższy w Europie. Konsekrowanie zaplanowano na 15 sierpnia, dzień wniebowzięcia. Figura ma osiągnąć wysokość 55 metrów, stanie na cokole przypominającym koronę Saurona z Władcy Pierścieni i będzie większa od Chrystusa ze Świebodzinia oraz tego z Rio de Janeiro. Żeby mieć pewność, że w przyszłości żaden pomnik nie pobije Giga Maryi, figura będzie wyposażona w armatki z wodą święconą, miotacze miłosierdzia oraz działka kaliber 2137.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: No i tak dobrnęliśmy do kolejnego końca, kolejnego śniadania u Styranego. Tomasz Ambrożo-Bertyn, bardzo wam dziękuję za to upojne popołudnie, wczesne, późny ranek. Kolejne śniadanie u Styranego już za tydzień. No a ja zapraszam was oczywiście niezmiennie na parę z głośników. Sandra Hajduk-Popińska i ja będziemy do was mówić z głośników od 16 do 20. Od poniedziałku do piątku będziemy dodawać wam pary, będziemy przeglądać również różne absurdy dziejące się w naszym uniwersum obłędu. Będziemy mieli gości fenomenalnych. Będziemy odbierać wasze telefony, będzie konkurs, ostatni będą pierwszymi, czyli jedyny niepowtarzalny Radio Kalambur. Sami rozumiecie, że warto słuchać popołudnia w Antyradiu. Po mnie radio nie przestaje grać, także nie oddalajcie się nigdzie. Życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się, dzięki serdeczne, buźka.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

0: tani. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
3: Team. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Oto jest nowy singiel formacji Europe, nazywa się The Cult of Ignorance. 25 września ukaże się nowy album Szwedów, będzie nosił tytuł Come This Madness, no ale jak słychać to za jakiś czas, bo dzisiaj dopiero 4 lipca, sobota, czas na wszystkie struny rocka w Antyradiu. Przy mikrofonie, jak zawsze, wita się z wami Bartek Synowiec. Zapraszam.

Soundgarden i Blow Up The Outside World, czyli rockowy klasyk. A propos, trwa właśnie tydzień z klasyką rocka w Antyradiu, w którym rozdajemy dużo klasycznych albumów. No i dzisiaj będę miał piękny zestaw do oddania. To będą dwa winyle Metalliki, Load i Reload. Oba winyle to reedycje pamiętnych albumów z lat 90., albumów, na których poznaliśmy nowe oblicze Metalliki i muzyczne, i wizualne, ale o tym sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy.

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody. This is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones.
3: Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, si?
12: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
21: Wygrałem.
20: Słucham?
21: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
22: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
20: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
23: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
24: No przecież.
25: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

0: łzach powiem tobie jedno, jesteś moją królewną.
1: Ostatnio przetoczyło się przez nasz kraj kilka większych burz, kilka mniejszych też zresztą. Pewnie jeszcze kilka się niebawem przetoczy. Jak byłem dzieckiem, moja mama zawsze w trakcie burzy lekko panikowała i kazała wyłączać wszystkie urządzenia elektryczne w domu. Zwykle lekce sobie ważyłem te instrukcje, ale jak zawsze okazało się, że mama wie lepiej. Niedawno Tauron opublikował informację, w której podaje, że wyładowania atmosferyczne generują ogromne skoki napięcia, które mogą przedostać się do domowej instalacji elektrycznej. W przypadku uderzenia pioruna w linię energetyczną lub budynek przez przewody przepływa energia o natężeniu setki razy większym niż podczas normalnej pracy. Tak gwałtowny wzrost napięcia jest bardzo niebezpieczny dla delikatnych podzespołów elektronicznych. W efekcie dochodzi do trwałego uszkodzenia sprzętu, a czasem nawet do pożaru. No i jak podaję dalej w informacji, najskuteczniejszą metodą ochrony jest fizyczne odłączenie urządzeń od gniazdek, czyli po prostu wyjęcie wtyczki z prądu. Mamo, przepraszam, że byłem lekkomyślnym dzieckiem.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
16: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

The Afghan Wings i ich nowy single Jungle Rule w Antyradiu. Mam wielką słabość do tego zespołu, więc zawsze cieszy mnie, jak pojawiają się na naszej antenie. Dzisiaj sobota, 4 lipca, Bartek Synowiec. Kłaniam się w tej godzinie z okazji trwającego tygodnia z klasyką rocka w Antyradiu. Rozdaję dwa winyle Metalliki.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly,
7: słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00
6: i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Stary, dawaj do lasu.
13: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
12: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
13: Nie zdążymy kupić.
12: Zamówimy do 23:00 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
13: Dobra, przekonałeś.
14: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
15: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
18: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 5 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

Silvias de Roca, am de radio. Wszystkie struny Roka w Amt Radio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Jak obiecałem, przyszła pora na rozdawnictwo. Mam do oddania zestaw dwóch winyli, dwie piękne reedycje Metallica, Load i Reload. Reedycja Load pojawiła się w zeszłym roku, a reedycja Reload przed tygodniem. To oczywiście z okresu Metallica, kiedy bardzo mocno zmieniła swój styl, poszła w bardziej rockowe niż thrash metalowe granie, a do tego panowie zmienili swój image, bo wszyscy obcięli się na krótko. Pytanie konkursowe dla chętnych na oba winyle brzmi: który muzyk Metallica ściął długie włosy jako pierwszy? Reszta potem poszła jego śladem. Na wasze odpowiedzi czekam do końca programu pod mailem bartek@antyradio.pl. Do wygrania dwa winyle Metallica.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w superpensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Shit.

0: VA3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Gruba Dziwna Wiosna i ich nowa piosenka Światła Miasta. Jeśli lubicie tę kapelę, to mam dobrą informację. Dawid Karpiuk, czyli wokalista Dziwnej Wiosny, pojawi się w naszym studiu w najbliższy poniedziałek, już pojutrze, w parze z głośników i opowie trochę o tej nowej piosence i innych nowościach, jakie Dziwna Wiosna szykuje na najbliższy czas. Zatem polecam posłuchanie Antyradia w poniedziałkowe popołudnie. W dzisiejsze sobotnie też. Bartek Synowiec, zapraszam.

Przypominam, że trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradiu, w którym mamy dla Was mnóstwo fajnych płyt, jak na przykład reedycje Load i Reload Metallica na winylach. Taki zestaw mam dziś do oddania, a pytanie konkursowe związane jest z wielką zmianą stylistyczną, jaka zaszła w Metallice przy okazji pracy nad tymi albumami. Który członek Metallica ściął długie włosy jako pierwszy przed premierą Load? Ścieli je wszyscy, ale który jako pierwszy zapoczątkował tę metamorfozę? Piszcie na bartek@antyradio.pl. Macie na to czas do końca dzisiejszych wszystkich strun rocka.

0: Kurskie. Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Czas na weekend? Czas na Auchan!
4: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: Ach, to niska cena.
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Grupa Toto w Antyradiu. Kilkanaście minut temu mówiłem o obecnym tygodniu na naszej antenie, a już od poniedziałku tydzień z klasyką rocka też, ale także z formacją The Rolling Stones, która za chwilę wyda swój nowy album zatytułowany Foreign Tongues, a my będziemy go mieli dla Was na winylach i na kompaktach przedpremierowo. Do tego ekskluzywny wywiad z Mickiem Jaggerem, który będzie nadawany na naszej antenie. Jeśli chcecie zatem zdobyć tę płytę z jej brzydką okładką oraz posłuchać pana Mika, a właściwie Sir Micka Jaggera, miejcie się na baczności przez cały tydzień, bo będzie na to niejedna

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Muzyczna krwawa jatka, bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: Ale duża.
18: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
20: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
21: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
22: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
21: A co?
23: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
22: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
23: Bo zależy mi na sobie.
22: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
24: Ale jesteś zadowolony.
25: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
24: Aha.
25: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
24: Wow!
25: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
24: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
26: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Marian?
18: Hmm?
17: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
18: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
17: A
0: bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
18: O, i to lubię najbardziej.
1: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang.

0: Ζωντανές The Rock Off on the radio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

Tak brzmi nowy Marilyn Manson. To jego najnowszy numer zatytułowany Exit Wound, który zapowiada kolejny album Marilyna. On ma się ukazać 14 sierpnia pod tytułem One Assassination Under God Chapter 2, czyli jak tytuł wskazuje, będzie to kontynuacja ostatniego albumu tej grupy. A przypominam, że już za dwa tygodnie Marilyn Manson ponownie w Polsce, 18 lipca w łódzkiej Atlas Arenie. Bartek Synowiec, kłaniam się, słuchacie wszystkich strun rocka w Antyradiu. Gorąco? No to uwaga, bo teraz będzie jeszcze goręcej.

The Police to już za nami, a ja po raz ostatni przypominam o naszej zabawie, w której do zgarnięcia jest zestaw dwóch winyli, dwie winylowe reedycje albumów Load i Reload, oczywiście z dyskografii Metallica. To wszystko z okazji trwającego obecnie tygodnia z klasyką rocka w Antyradiu. No i ostatnie przypomnienie pytania konkursowego. Pytanie brzmi, który muzyk Metallica ściął długie włosy jako pierwszy przed premierą Load? Potem jeszcze wyszła oczywiście Reload, no ale to była wielka zmiana stylistyczna i wizerunkowa Metallica. A który z muzyków ściął długie włosy jako pierwszy? O to pytam w naszym konkursie. Bartek@antyradio.pl to mój mail.

0: is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z klasyką rocka w Ante Radio.
3: Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Ante Radio. Najlepsze rock radio w Polsce.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji.

0: informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13:00.
7: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
6: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
8: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, bilety na Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Zbliża się godzina 18, a zatem czas kończyć powoli nasze dzisiejsze spotkanie we wszystkich stronach roka. Pytałem o to, który z muzyków Metallica ściął długie włosy jako pierwszy w naszym konkursie. To był prawdziwy szok kulturowy dla metalowego świata 30 lat temu, w roku 1996, kiedy Metallica wydawała album Load. Fani wręcz przecierali oczy ze zdziwienia, bo z okładki i z teledysków patrzyli na nich faceci w modnych, krótkich fryzurach, eleganckich ciuchach i do tego jeszcze z makijażem, a pierwszym, który podjął taką decyzję o ścięciu długich włosów, był Jason Newsted. I to jest prawidłowa odpowiedź na moje pytanie konkursowe. Z czasem oczywiście reszta dołączyła do niego, jeśli chodzi o włosy. No to biorę się za wybór zwycięzcy i przeglądanie tego, co napisaliście na bartek@antyradio.pl i do kogoś z was wysyłam dwa winyle z reedycjami Load i Reload. Po godzinie 18 Paweł Chowaniec na antenie Antyradia i najlepszy rok na weekend. A ja już mówię do usłyszenia. Bartek Synowiec, cześć!

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
9: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
10: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dzień dobry, Paweł Chowaniec, minęła 18. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy weekend wakacyjny, 4 lipca. No, 4 lipca, Stany Zjednoczone kończą 250 lat. Warto też o nich pamiętać, święto niepodległości. A my świętujemy, celebrujemy również rokowo. Tak sobie pomyślałem a propos świąt i wolności. Znalazłem taką definicję, być sobą u siebie. I ta definicja bardzo mi się podoba, bo rok jest wolnością. Trochę klasyków będzie, trochę nowości będzie i o wakacjach też sobie porozmawiamy. No to co, zaczynamy strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię, jedziemy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: I Surrender i Rainbow. Wakacje, tak, teraz się oddycha na wakacjach całkiem. Ale a propos jeszcze, zostawię ten temat niezamknięty a propos szkół, no bo przeczytałem pewną informację, która bardzo mi się spodobała, że w Norwegii od nowego roku szkolnego najmłodsi uczniowie mają być w większości chronieni przed samodzielnym korzystaniem z generatywnej sztucznej inteligencji podczas nauki. Nie chodzi o walkę z technologią, ale o prostą zasadę. Zanim dziecko zacznie korzystać z gotowych odpowiedzi, powinno nauczyć się dochodzić do nich własnych.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-myślnik.com

0: www.śnieżka.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
3: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
2: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
3: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do MediaExpert.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Charm Music Poland prezentuje Skunk Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Koncert Skunk Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
11: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
20: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
21: Wygrałem.
20: Słucham?
21: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
20: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
22: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
6: Twoje oczy lubią mnie i to mnie.
5: Guns N' Roses.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Oj, Ozzy zostaje zawsze z nami. Wybierają się Państwo gdzieś na wakacje? Tak, na początku lipca dowiedziałem się, że średnio 2042 zł wyda statystyczny Polak na tegoroczne wakacje. To o niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków 2026. No, Moneypenny podaje taką informację. A co ona, ta informacja, mówi Państwu? Mnie? No co mówi? Nic nie mówi, bo przecież każdy ma portfel swój.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: The Rush. Taka jest właśnie zapowiedź najnowszego studyjnego krążka Editors, zatytułowanego Surface, Echo and Sound. Płyta ukaże się 30 października. Na początku lipca ruszają w letnią trasę koncertową, ale właściwa trasa promująca nowe wydawnictwo zacznie się pod koniec stycznia 2027 roku. No i w ramach tej trasy zespół przyjedzie do Polski na koncert w warszawskiej Stodole. Zerkam na rozpiskę, mają być 10 lutego. Oj, tak jakby zagrzmiało gdzieś, państwo to słyszą? A? Tak jakby burza szła, czy co?
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co? To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.

0: Toyota, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
4: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Greta Van Fleet, Play Your Games. O wakacjach trochę przed 19 Państwu opowiadałem, pojawiły się te statystyki, ile średnio wydajemy na wakacje, ile wydamy, a ja zawsze, i tu się powtarzam, zawsze mówię i przypominam powiedzenie amerykańskiego pisarza Marka Twaina, że jest kłamstwo, wielkie kłamstwo i statystyka. Paparo, czy gramy?
0: Najlepszy rok na weekend w

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Na wakacjach to człowiek tak więcej o wyspach szczęśliwości opowiada sobie i myśli. Podobno jest taka wyspa, zakazana wyspa na Hawajach. A dzisiaj taki trochę amerykański jestem, bo mają piękne święto, 250 lat niepodległości. Ładna data. A propos właśnie, na mapie Hawajów jest wyspa, która przez

0: Każdy ma jednak swoje szczęście i swoje wyspy, także zakazane. Nie będę wnikał, ja nie lubię ciszy w tej chwili, dlatego robię głośniej z Nirwaną.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly,
5: słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00
4: i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy.

0: Kierowcy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
13: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc. Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Wolbeat. Lenny Kravitz.

Sunrise Avenue. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: A państwo wiedzą, że ta brytyjska legenda rocka alternatywnego z Kankanazji wystąpi we wtorek, 14 lipca w Warszawie? Wiedzą państwo pewno, bo przecież mówiliśmy o tym koncercie i sporo osób żeśmy tam wysłali. Koncert odbędzie się na letniej scenie Progresji Fort Vola 22. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 18, otwarcie bram, a sam koncert rozpocznie się o godzinie 20. Miłego grania!
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 20, jeszcze o Rolling Stonesach Państwu opowiem historię, bo bardzo mi się spodobała. Oni dali pierwszy koncert w 1962 roku, a w wywiadzie, który znalazłem w Teraz Roku, czytam wspomnienia Micka Jaggera. On mówił tak: to było jeszcze zanim powstał The Rolling Stones. Byliśmy gośćmi, dostawaliśmy 10 szylingów, czyli 50 pensów. To była stawka za jedną piosenkę. Jeśli zaśpiewałeś dwie, dostawałeś funciaka. Co mogłem sobie za to kupić? No, ze dwa piwa, ale czasami, jeśli publiczność nie dopisała, Alexis, organizator koncertów, mówił: przykro mi chłopaki, ale dziś nic nie mam i nic nie dostawaliśmy. Rock and roll. Zaraz będzie ciemno i Jurek Owsiak. Było miło. Dobrego letniego weekendu Państwu życzę, Paweł Chowaniec. Do usłyszenia.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
5: Po reklamie.
0: Antyradio.

Przywitał was dzisiaj Bring Me The Horizon, który będzie headlinerem zbliżającego się festiwalu Sziget na wyspie Sziget, czyli w Budapeszcie. I tym utworem zaczęliśmy, który u nas zabrzmiał dokładnie 10 lat temu, w 2016 roku. Moi drodzy, ciepło, ciepło, ciepło, a nawet bardzo ciepło, ale przecież nas to nie zwalnia w żaden sposób, aby dzisiaj muzycznie tak, żeby być razem z wami. Tym bardziej, że temacik rzucony nagle okazał się niesamowicie przez was przyjęty. Mam już przed sobą całą garść waszych przepięknych maili, bo wszystkie one pachną w sposób niesamowity. Zaraz przejdziemy do tematu, do rozmowy, bo już jesteśmy wyluzowani. Podaliśmy wam cały line-up naszego festiwalu. Podaliśmy wam wszystkie szczegóły, co się będzie na nim działo, jeżeli chodzi o zaproszonych gości Akademii Sztuk Przepięknych, małą scenę tylko z nazwy i naszą dużą scenę. I dzisiaj będzie tak trochę na przemian, trochę muzy, która po prostu będzie muzą wakacyjną i trochę tej muzy, która zabrzmi dopiero co na naszym 32. Poland Rock Festiwalu. O tym będziemy z wami rozmawiali. Jeszcze raz kłaniamy się nisko, Hodor i ja. 533. wydanie naszej audycji. Nie do uwierzenia, moi drodzy, jak mi nasz dział PR-u podał. Po prostu nie uwierzyłem w to, ale w sobotę, bo przecież ta audycja także w sobotę będzie słuchana. Witamy was w sobotę. 10 lat, dokładnie w sobotę, 10 lat, jak audycja Zaraz Będzie Ciemno jest emitowana na antenie Antyradia, najlepszej stacji rockowej w Polsce. To usłyszałem w reklamówkach, przecież jeszcze niedawno było na świecie. Ja uważam, że na świecie. Stacji radiowej. Gratulujemy sobie, gratulujemy wszystkim słuchaczom, że są z nami 10 lat. Bring Me The Horizon już jest za nami, ale oczywiście nasza zagadka. Zagadka, pomyślałem sobie, nie będzie trudna. Nie będzie trudna, ale nie pozwoliłem, nie mogłem sobie odmówić piosenki, którą się często raczyliśmy, mówiąc, ale ciepło, ale ciepło. Ciepło to jest dzisiaj. I ta pieśń o tej ogromnej temperaturze mówi. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? W związku z tym przypominam, oprócz tej kapeli, która wykonała ten utwór i kiedy, to jeszcze tytuł. Tytuł jest bardzo ważny, bo on właśnie mówi, zresztą jest wyśpiewany. Co się dzieje, jak jest bardzo, bardzo gorąco. zbc@antyradio.pl. Kłaniam się wam nisko, lecimy.

0: No, tytuł wyśpiewany, szybko próbujemy go przeliczyć na nasze stopnie, ale gorąco, gorąco, bardzo gorąco. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Oczywiście oczkiem bocznym podglądamy 1-0 dla Japonii w meczu z Brazylią. Tak sobie dzisiaj zażartowałem. Japonia, która no, nie ma takiej dużej tradycji piłkarskiej, gra z kimś, kto ma te tradycje, no można powiedzieć,
1: ale
0: wieczne.
1: Ma tradycje samurajskie. Grają jak samurajowie, gryzą trawę, biegają, nie odpuszczają żadnej piłce.
0: Niesamowite. No, ale na końcu trzeba jeszcze strzelić butem do piłki nożnej. I oni to właśnie zrobili. Przepiękny, przepiękny gol. Tak samo jak Japonia wystartowała z pewnym napojem, wydawało się czysto szkockim, no takim po prostu szkocko-irlandzkim.
1: Też nas zaskoczyli wtedy.
0: Też nas zaskoczyli.
1: Pozytywnie.
0: Ceną i w ogóle tym, jak to wszystko wygląda. A więc mogą i takie właśnie rzeczy się dzieją. Zamykam oczy i czuję zapach skoszonej świeżo łąki. Zresztą zabawa wchowanego w tych schnących kopcach siana była zacna. Te wyprawy na szabel u sąsiada po soczyste czereśnie czy pierwsze papierówki niezapomniane. Wyjazdy rowerem nad rzeką. Całą bandą, oczywiście bez kasków i kremów przeciwsłonecznych, ale z orężadą szklanej butelce pod pachą. Wieczorem ognisko, a w nim pieczone ziemniaki i pogoń za świetlikami po łące. Wehikuł czasu to byłby cud. Ściskam wszystkich przy odbiornikach, nieustannie tęskniem. Marta z Francji. O tym dzisiaj właśnie mówimy, jadąc z dzidzią kilka dni temu, tak po prostu wracając do domu, mijaliśmy piękną Polskę zieloną, pełną no takich zapachów, takich zakątków przyrody, która wybuchnęła, która po prostu momentami także i w dużym mieście, pięknie zaplanowana, nagle to wszystko widać gołym okiem, że to ktoś kiedyś stworzył i to wszystko styka, to wszystko nas cieszy, to wszystko pachnie, to wszystko jest czymś niesamowitym i nagle tak gdzieś zaczęła mówić, wystarczyło nam, jak byliśmy dzieciakami, po prostu się zebrać, wziąć słoik, pójść nad rzekę utratem i połapać sobie rybki. A jak spadł deszcz, to się chowaliśmy gdziekolwiek pod daszkiem u babci w błoniu, a jak przestał padać, szybko wskakiwaliśmy bosymi nogami do kałuży. No przecież kałuża będzie teraz ciepła, będzie najprzyjemniejsza, będzie najbardziej cudowna. A potem wszystkie dzieciaki brały chleb i szły zamoczyć go w wiadrze z wodą, a potem posypać cukrem. A babcia myślała, że nas wszystkich rozszarpie, bo przecież woda miała być czysta, naniesiona do kuchni, ciężką, dźwigana z motopompy, a tutaj masa dzieciaków po prostu sobie po chlebku zanurzyła, cukrem obsypała. I wtedy dzieciak powiedziała, nic tam nie trzeba było. Najpiękniejsze wakacje, jakie tylko można sobie wyobrazić, które nie mają się w żaden sposób do wakacji dzisiaj spędzanych z tą całą technologią, którą mamy w rękach, którą mamy obok i która no, próbuje zrobić nam, że i wmówić nam, że to będą piękne, piękne wakacje. Pierwsze wspomnienia z dzieciństwa związane z latem, oczywiście imieninowe upominki, oprócz tego wizyty moich kuzynów Pawła i Tomka i chwile z dziadkami, spacery z dziadziem Antonim i pasienie krowy z babcią Józią, no i obserwowanie przejeżdżających jeszcze wtedy koło mojego domu pociągów. Potem przyszła szkoła, więc i wakacje, które częściowo spędzałem w Wadowicach u dziadków ze strony mamy. Wtedy zacząłem też sobotnie przed południa oglądać TVP2, program Kręcioła. Pamiętam, że byłem już wolontariuszem w Łodzi, debiutowałem z puszką na 15 finale, a Kręciowa jeszcze się kręciła. Przepiękne wspomnienia. Peace, love, music and kochani Irek spod Wadowic o waszych wspomnieniach. Lato, wakacje, no właśnie. Pierwsze skojarzenia z dzieciństwa, moi drodzy. To jest numer, który absolutnie na ten dzień, na ten moment, na to gorąc, możemy sobie przypomnieć. Badminton 2008 rok, a ja przypominam, że zespół WW i Waglewski w środę 29 lipca o godzinie 22:25 w namiocie ASP, czyli mała scena tylko z nazwy, a tutaj macie Waglewski Fish Emadę 2008 rok.

jego cała urokliwość, że gole, gole, bo jak są gole, to jest radość, to wszyscy skaczą do góry. Japonia skoczyła do góry, teraz cała Brazylia, jak znam życie, kochani, gdy słyszę słowo wakacje dzieciństwa, od razu wracam myślami do leśniczówki. W Wińsku, gdzie spędzałam ten czas u wujka, całe dnie biegałam po łąkach, polach, wspinałam się na drzewa, podglądałam zwierzęta, zabony, łowiłam ryby i godzinami kąpałam się w jeziorze. To było dzieciństwo pachnące lasem, słońcem, wolnością. Paweł dorastał na wsi i do dziś mówi, że były to jego najszczęśliwsze lata. Dla nas dzieciństwo ma smak pierogów z truskawkami, jagodzianek, kisielu ze śmietaną, młodych ziemniaków z koperkiem ojej i z siadłym mlekiem oraz pajdy świeżego chleba z masłem i dżemem. Takie wspomnienia wracają właśnie w te gorące letnie dni. Ściskam was przeogromnie. Ania i Paweł z rodzinką modelarzy, modelarzy wszystkich krajów. Łączcie się. Pierwsze moje wspomnienia z wakacji są związane przede wszystkim z czasem u dziadków. Część wakacji spędzałam nad morzem, gdzie czas spędzałam na beztroskiej zabawie w wodzie, budowaniu zamków na piasku oraz zbieraniu muszelek i zabawą z kuzynką. Był to też czas spędzony w ogrodzie, gdzie zbierało się z dumą czereśnie, porzeczki na owoce. To był czas, który kojarzył mi się z dziadkami, witającymi mnie radośnie w oknie, zabawami, które nie wymyślali oraz pysznościami, jakie przyrządzali. A dodatkowo babcia piekła także tort na moje imieniny. Teraz, gdy ich już nie ma wśród nas, wspominam wspólnie chwilę z ogromnym sentymentem i wzruszeniem. Ech, szkoda, że nie istnieje wehikuł czasy, co ja bym dała, żeby przeżyć to jeszcze raz. Ściskała dla Hodora, oczywiście, dla całej ekipy domowej orkiestry, fan klub ZBC, Ania ze Szczecina. Mario pisze, nawiązując do dzisiejszej audycji, to moje wspomnienia związane z latem są to truskawki, które się zbierało na polu do łubianki. No i koktajle z truskawek, ewentualnie truskawki ze śmietaną. No i oczywiście świeżo skoszona trawa, która schłana siano, jezioro, które miałem 50 metrów od domu. I nie mogę zapomnieć o audycji, którą się z przyjemnością słuchało, a chodzi mi o lato z radiem. No i Polka Dziadek, która była grana właśnie, kiedy piszę tego maila, to na YouTubie słuchałem rzeczoną melodię Lata z radiem. Na zakończenie to z latem przypominałem się agres, który się jadło na potęgę w dzieciństwie. No i oczywiście żniwa, mucenie mucarnią i pomaganie podczas dni sąsiadom przy młoceniu. Jako dziecko wychowywana na Górnym Śląsku pośród blokowisk, pamiętam jak w moim 10-piętrowym bloku trzyklatkowym mieszkały 23 osoby z mojej klasy, a w sąsiednich blokach reszta, bo było nas w klasie 43, tak zwany wyż demograficzny lat 80. Do tego dochodziły inne roczniki również. Jakie to były cudne letnie chwile, kiedy zbierała się cała banda i rozpoczynała się gra w noża. Rzucało się i odkrajało pole przeciwnika w pieniądze, rzucało się do doka, za co akurat gonił dzielnicowy. Na drodze przed blokiem gra w dwa ognie, chowanie się pomiędzy samochodami. Jak była gra w chowanego, skakanie w gumę dziesiątki. Raz, dwa, trzy, w trójkątach. Graliśmy z paletki, przez płot przedszkola graliśmy w siatkówkę, korzystając ze schodów w bloku w pomidora, rzucając piłką do siedzących na tych schodach. Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy na trawie przed blokiem w krowę, czyli ciągnięcie za palce, a potem gonienie, zamrażanie, odmrażanie, jak ktoś został złapany i przychodziło się pod nim, aby go odmrozić. Napisała Monika, bardzo długi, przepiękny list. Wieczorem chodziliśmy do lasku się kuszczać na drzewach, a potem w domu brało się kilka ziemniaków i robiliśmy ognisko. Nie było lepiej ani gorzej. Było bez odpowiedzialności, obowiązków i martwienia się o jutro. I nikomu z dorosłych nie przeszkadzało to, że siedzimy, gramy w piłkiem i rozmawiamy. Życzę nam ludzi wokół z chłodnym spojrzeniem, choć na chwilę, dopóki temperatury nie spadną. Pozdrawiam serdecznie, wyrywam zdania z całej pięknej opowieści. Tęsknię za tym. Mamo, rzuć coś do picia albo jezania, a wyjdzie na dwór, ewentualnie jezania, a mogę zrobić siku. Monika z Włodzisława Śląskiego, jak syrydutu. Wiraszko, dni, które przed nami. 1 sierpnia, sobota, godzina 18:25. Mała scena tylko z nazwy na tegoroczny Polendrock Festiwalu.

Wiraszko, 1 sierpnia, sobota, godzina 18.25, mała scena, tylko z nazwy, wspomnienia, które od razu przychodzą do wyjazdu, to wyjazd do Świnoujścia, Świętouścia, dobrze, w latach 90. z rodzicami na wakacje, które były zlokalizowane w ośrodku firmy, w której pracowali. Takie trochę kolonie, ale pod okiem rodziców. Druga rzecz, to która przychodzi mi do głowy, to wypady nad Wisłem, czy to okolice Warszawy albo Płocka z moim tatą. Dzięki ci za to pięknie spędzony czas. Chciał przekazać mi bakcyla do wędkowania na początku. Był, ale z wiekiem upadł brak teraz czasu. Płynięcie łódką na małe wysepki, koczowanie na nich nawet w tak ciężkich warunkach, jakie mamy teraz, daje taki piękny kontakt z naturą. Zapamiętam do końca i trochę mi tego brakuje. Napisał Marek, ale napisał tak tutaj bardzo piękną rzecz. Piękna dzisiejsza rolka i brawo dla Dawida. Dał mega radę na garach, a w wczorajszym koncercie Dawida Podsiadło z zwycięskiej aukcji. To był Dominik, nie Dawid, ale Dawid Podsiadło, który tę aukcję wystawił. Dominik ją wylicytował, a Dawid zrobił przepiękne wejście. Dziękuję bardzo, już podziękowałem SMS pisząc do Dawida i pięknie mi odpisał. Nie byłem na koncercie i napisałem, dlaczego nie byłem, ale Dawid ukłonił się orkiestrze, ukłonił się nam. Następnie Dominik zasiadł za garami i dał taki mały wstępik, czyli przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. To jest niesamowite przeżycie i dzisiaj o tym w Rolce opowiadamy. I mamy także powód, żeby o tym mówić, bo jest to niezwykle ważne. Ania z Krakowa. Kiedy myślę o tamtych wakacjach, od razu przypomina mi się czas, kiedy w ogóle nie trzeba było chodzić do pracy, a całe 2 miesiące były jedną wielką, niekończącą się przygodą. Życie było po prostu piękne i beztroskie. Moje pierwsze, najmocniejsze skojarzenie to wyjazdy do pewnego gospodarstwa w Mszanie Dolnej. Pamiętam to jak dziś, jeżdżenie traktorem, dojenie krów na żywo, a wieczorami rozbieranie makówek z maku. Do tego codzienne długie spacery nad Rabem i kąpiele w rzece Mszance. Prawdziwy sielski klimat, w którym czas płynął zupełnie inaczej. Pięknie się o tym pisze. Oj tak, gorąco, 32 stopnie w pokoju, napisała Sandra. Absolutnie nie ma żadnych wspomnień z takimi temperaturami. Chociaż pamiętam jedno lato, zasłanialiśmy okna grubymi kocami, bo też było około 35 stopni. Miałem chyba 12 lat, było to bardzo dawno temu. Obecnie, szukając pamięci już dłuższy czas, błogosławieństwem dla mnie było spanie do 10 rano. Oglądanie muzycznych listów TV. Takie wysłanie pozdrowień zamówioną piosenką. Później serial Gęsia Skórka i mnóstwo kilometrów na rowerze i ogniska wieczorem. Aż do rana. Sentymentów nie wyrzucę z głowy, ale powiem jedno. Kiedyś to było, teraz już nie ma. Pozdrawiam i przesyłam chód z wiatraka na stojaku. Witam cię, Bludko, ciebie, prezesie i Chodora. Zawsze z niecierpliwością czekam na każdy poniedziałek. No i znów jesteśmy razem. Na dobry wieczór serdecznie dziękuję za otrzymaną dziś niespodziankę od fundacji. Sprawiliśmy mnie radość i super prezent. Koszulki pasują jak kulał. Basia z Krosna Odrzańskiego. Witam prezesa, całą ekipę, wszystkich słuchaczy. Pozdrowienia. Pozdrawiam swoją rodzinkę z Gniewkowa. Mam nadzieję, że popada, tak jak u mnie, ten oczekiwany deszcz. Adam z Burzowego Tyrolu. Jutro koncert The Warning w Warszawie. Wziąłem urlop, jadę jutro do stolicy z rana autem, ale bilet chciałem kupić dzisiaj. Niestety okazało się, przed momentem wyszły. Mam nauczkę na przyszłość, ale spróbuję. Xavery z Gdyni pyta się, czy ma ktoś jeden bilet do odsprzedania, jeśli by co. Lady Punk, moi drodzy, 50 lat obchodził chyba, czy 40 lat, nieważne, 50 lat, dużo grają i słuchałem takich kilku ich wypowiedzi, gdzie po prostu mówili bardzo fajną rzecz. Lubimy grać, lubimy tą robotę i po prostu to robimy. Kiedyś się trochę spinaliśmy, dzisiaj po prostu gramy i jest to dla nas wielka, ogromna przyjemność. Wspaniały koncert w 2023 roku. Nie ukrywam, że długo mi to zajęło, żeby zaprosić i żebyśmy się razem świetnie bawili. Niezwykle ulewi. A komuś teraz gorąco przypomnijcie sobie ten moment, kiedy musieliśmy przerwać koncert, bo tak padało. Lady Punk.

I moi drodzy, nie wziąłem całego zestawu informacji, która przygotowana była przez na dział PR-u przez Olgę, ale będę z blachy mówił, bo dużo rzeczy pamiętam. I od razu mail, który przyszedł przed chwilą od Łukasza z Warszawy. Hej Jurku, a co z bankiem podróży? Będzie? 3, 2, 1, 0, start. No właśnie wystartował. Spójrz, Łukasz, właśnie jesteśmy z bankiem podróży w tym momencie. Ruszyliśmy. To hasło było potrzebne i Olga mi też dzisiaj powiedziała, uważaj, dzisiaj ruszamy z bankiem podróży. Przypomniałeś, on już ruszył. Bank podróży, czyli zgłaszamy swoją gotowość. Mamy miejsce albo liczymy na miejsce. Pamiętajcie, to nie jest skrzynka żadna towarzyska, ale już nauczyliście się, że właśnie o to chodzi, żeby ratować się przed przyjazdem do nas na najpiękniejszy festiwal świata. Jeszcze są parkingi u nas, na naszym terenie. Nie jest to bardzo ważne. Na naszych stronach także już pełna rozpiska wszystkich zdarzeń, które mają miejsce w różnych obszarach naszych partnerów, tych działań, które będą na całym pasie Akademii Sztuk Przepięknych, tam gdzie będą organizacje pozarządowe. Jest tego naprawdę dużo, a także wszystko pokazuje na to, że będziemy mieli ogromną strefę takich działań rekreacyjnych, sportowych, rozciągających. Jurek Górski, który to wszystko powołał na razie w rysunkach, ale wydaje mi się, że to wszystko idzie w bardzo dobrą stronę. Razem z instruktorami fitness, zawodowcami, także i moja córka tam będzie z wami pracowała. Będą chcieli wam zaproponować takie chwile podczas festiwalu, kiedykolwiek tylko będziecie mieli ochotę tam wejść, aby się porozciągać, aby złapać taką dobrą formę do wszystkiego tego, co będzie się działo na festiwalu. Dzisiaj poniedziałek, czyli dzisiaj u nas kolegium. Dzisiaj podczas kolegium godzinę spędziliśmy na takie jeszcze raz rozmowy na temat tych temperatur. Jesteśmy na wszystko przygotowani, jak wiecie, różne rzeczy nawet ćwiczymy, a także w rzeczywistości, na przykład kiedy idą wichury, mówimy wam, ogłaszamy o takich sytuacjach, żebyście wszystkie maszty położyli z flagami, coś, co może być porwane przez wiatr. Ostrzegamy was, to jest dla nas bardzo ważny element takiego utrzymania bezpieczeństwa i także przegadaliśmy wszystko, co jest związane z takimi temperaturami. Takich nie było. Bywały duże temperatury, ale pomyśleliśmy sobie, gdyby to dzisiaj miało miejsce, byśmy mieli ogromne temperatury, powyżej 400 stopni w ciągu dnia, byśmy was prosili, aby koncertów słuchać, aby starać się być może usiąść, zadbać o swoje głowy, zadbać o to, co się dzieje obok, zadbać o to, żeby ta woda była cały czas dla was i my też będziemy o to dbali, ale żeby być może nie pogować, być może nie skakać, nie robić tego wielkiego, ściśniętego tłumu, tylko po prostu spróbować być, wysłuchać, bo pogoda wtedy nie rozpieszcza. Myśleliśmy też o tym, aby wtedy duży namiot ASP także przeznaczyć w takich sytuacjach bardzo kryzysowych jako dach nad głową dla tych, którzy są z dziećmi, żeby mogli ten czas tak najbardziej krytyczny przeczekać właśnie w takich miejscach. Myślimy o tym, mówimy o tym, ale wiem, że razem w sposób komunikatywny będziemy także to wszystko tworzyli, abyśmy wszyscy byli bezpieczni. Kolejna także artystka, która wystąpiła u nas, Wolf Alice 2022, także jest na liście Siget Festival i także jest wymieniana jednym tchem u nas, grająca przepiękny koncert. zbcmałpantyradio.pl. Lato, wakacje, dzieciństwo. No właśnie, z czym wam się to kojarzy w takich pierwszych waszych chwilowych odsłonach?

0: Jola napisała, większość wakacyjnego czasu spędzałam z kuzynką u babci od strony mamy, ale co to z babcią? No, od strony taty dogadują się najlepiej z dorosłych z rodziny. Jak już kilka razy pisałam, ma skończone 90, tati ciągle ciebie pyta. Bardzo lubi oglądać Poland Rock, Woś i wszystkie pokrewne tematy. Dzisiaj też u niej byłam i też o ciebie pytała, a teraz lato, ulubiona pora roku. Przede wszystkim Poland Rock, kocham też morze, wiele innych miejsc, lecz to bez Poland Rock nie umiem żyć. Zagadka Damian Marley, ale wybaczcie, nie napiszę tytułu po angielsku. Napisałam Jola z miejscowości Występ. Pozdrów babciu, babcie Jola, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Przeczytałem odpowiedź, czyli no nieprawidłowa. Moje jedno z pierwszych wakacyjnych wspomnień to wakacje te u dziadków na wsi. Pamiętam tą beztroską dziecięcą radość. Pamiętam wypady z dziadkiem nad jezioro. Pamiętam pierogi z truskawkami lepione razem z babcią. Zupa wiśniowa gotowana na ogniu. Ach, coś pysznego. Pajda chleba ze śmietaną i jeszcze lepiej i cukrem. Plecak drożdżowy za barbarem. Tak pachniały moje wakacje. Uwielbiałam wakacje na wsi u dziadków. Każdego lata z największą przyjemnością wybierałam tą formę wypoczynku. Bywały tygodnie, gdy zjeżdżały się tam dziesiątki wnuków. Uwielbiałam nocki spędzane na końcu przed domem i ten rechot żar, który na pobliskim stawie koncertowały. Bo wiecie, dziecko nie potrzebuje wypasionych wakacji. Wystarczy drobne, małe rzeczy. Kochani, wszystkiego najpiękniejszego po te 10 lat audycji. Życzymy kolejnych długich lat z nami na odsłuchu. Ściskam Paulina, chłopcy z Łobza i bardzo dobra odpowiedź na zagadkę. Siema Jureki Chodorze oraz wspaniała ekipo Woś. Wakacje na wsi u najukochańszej babci. Ściski serdeczne Władziu na zawsze w mojej pamięci. Później koncerty i przystanki Woodstock w żarach, napisał Jan, który także oczywiście dobrze odpowiedział na zagadkę. I kolejna, Kri, czyli z Nadgarów, dobra odpowiedź. 96 stopni, tak, to jest na naszych przelicznik do 35 stopni, malutko, malutko, a śpiewali, wydawało się o takim upale już...
1: To ponad stuwa będzie w takim razie.
0: Nie, 96...
1: No ale żeby było tak jak nasza temperatura...
0: To musiałoby być ponad stuwa, tak, masz rację. Tyle jest w najchłodniejszym miejscu na dziś na kuchni. Aha, to tak tutaj napowiedział, tak podszedł. Ale to właśnie ta temperatura. Nie pytaj, ile przy grillu i piecu. Wspomniane lato to Mazury i moczenie tyłka w mazurskich jeziorach. Oj, popływałbym teraz, niestety rozpływam się. Pozdro dla tych, co przy garach. Trzymajcie się. Chciałoby się powiedzieć ciepło, ale w te upały to trzymajcie się chłodno. Pijcie dużo wody. Pozdro z Nadgarów, Kri. Wspomnienie wakacyjne to wiadomo, że wokół bloku, na łące, ogniska nad rzeczką, a nawet nielegalne pływanie w stawach hodowlanych. Tam nauczyłem się pływać. Oj, gonili czasem właściciela, ale zawsze wracaliśmy. Ale od 96 roku, gdy miałem 17 lat, zaczął się przystanek Woodstock. Już był to obowiązkowy punkt. Mogłem siedzieć w domu całe wakacje, ale wyjazd na festiwal był obowiązkowy. No i teraz 47 na karku i znów tradycja wróciła na festiwal. Pozdrawiam Grzesiek z Olsbury, moi drodzy. A to nasz gość, tak się nazywa, kapela Special Guest. Sobota 1 sierpnia 19.30 ma scena tylko z nazwy. Z Australii goście przyjeżdżają. Znamy ich tylko z tych nagrań. Co będzie na żywo, to się okaże. Ale myślę, że australijska gorąca muza będzie tam grana.

tytule Caps, ale to chyba chodzi o policję. Special guest, moi drodzy Australijczycy. Sobota, 1 sierpnia, godzina 19:30, mała syna tylko z nazwy. Pamiętam długie dni spędzone na podwórku. Jazdę na rowerze od rana do wieczora. Zabawy na podwórku i wołanie kolegów i koleżanek. Nikt nie patrzył na zegarek. Do domu wracało się dopiero wtedy, gdy rodzice zawołali na kolację albo gdy zaczynało robić się ciemno. Lato pachniało świeżo skoszoną trawą, rozgrzanym asfaltem po deszczu. Były wyjazdy do dziadków, pierwsze kąpiele w jeziorze, zbieranie malin, czereśni prosto z drzewa oraz wieczorne ogniska z pocieniem ziemniaków. Najpiękniejsze było jednak poczucie wolności. Nie było planów, telefonów ani internetu. Wystarczyło wyjść z domu i zapukać do drzwi znajomych. Każdy dzień przynosi nową przygodę, a 2 miesiące wakacji wydawał się trwać całą wieczność. No pięknie. To właśnie te proste chwile sprawiły, że lato do dziś kojarzy mi się z dzieciństwem, z beztroską, śmiechem i przekonaniem, że najpiękniejsze dni dopiero się zaczynają. I ściskając nas wszystkich mocno. Baba ze Żnina. A ja przypominam piosenkę temu, uruchomiliśmy Bank Podróży. Czyli jest, Bank Podróży też jest. I zaglądając na nasze strony, będziecie widzieli także o połączeniach kolejowych, które już też są. Już są wystawione połączenia kolejowe, które będą śmigały, tak jak w zeszłym roku, w bardzo podobny sposób, aby was dowieźć do nas jak najszybciej, jak najlepiej. Wakacje tylko u dziadków. Niesamowity czas spędzony w sadzie za domem, łowienie ryb z dziadkiem, kuchnia babci. Szkoda, że to już nie wróci. Dzięki za dekadę. Gratuluję. Pozdrawiam za kierownicy Paweł z Krakowa. Paweł z Szerokości. Przy okazji chciałoby się też powiedzieć wszystkim, którzy wypływają wyborności, żebyście byli ostrożni. Przeczytałem, dzisiaj nawet nie przeczytałem, usłyszałem mega tragiczny komunikat o żniwach tych złych, jeżeli chodzi o pływanie i pozostanie w tej wodzie. Bądźcie ostrożni, bądźcie naprawdę bardzo ostrożni. Special guest, ale sobie pomyślałem, że fajnie teraz zbić to z muzyką, która już u nas miała miejsce w 2011 roku. Przypominacie sobie koncert, który naprawdę wtedy narobił nieprawdopodobnej atmosfery. Musieliśmy rozstawić płotki ten jedyny raz. Nigdy więcej. Było po prostu wtedy niebezpiecznie mega, przez to, że tak sobie zażyczył tour manager. Ale koncert był i to niezwykły. Prodigy 2011 rok.

0: Piotrek napisał, cześć prezesie, zadałeś mi wypracowanie, zatopiony jestem w swych wspomnieniach. Jaki był termin? Pewnie już po, zapewniam cię, dostaniesz mailem na dniach. Jestem na 2018 roku, a każdy rok opisując najmniej jednym zdaniem. Jedno jest pewne, ta historia, ten festiwal zmienił moje życie. Miał być raz, a jak się uda, w tym roku będzie 15 z rzędu. Już nie mogę się doczekać naszego zdjęcia. Pozdrawiam, piątkiem przybijam, ściskam, mocno przytulam, prezesie, co to jest za historia? Zmieniłeś moje życie. Okej, kończę, żeby nie płakać. Piotrek Piętosa bez paska. Oj, Piotruś, będziesz miał pasek. Przyślesz wypracowanie. Dzisiaj projekt naszej cenzurki już został klepnięty. Mówiłem to tydzień temu. Zupełnie inna, tak żeby się wyróżniała. Ale będzie piękna cenzurka, którą będziemy wręczali podczas najpiękniejszego festiwalu świata. Wszyscy zasłużyli na czerwony pasek, więc bardzo, bardzo się...
1: Ja też powiem, że Piotr, czerwony pasek też od nauczyciela z WF-u, bo on jest moim mentorem, jeżeli chodzi o sport. I szacuneczek wielki dla Piotra, bo jest siłacz przepotężny i jeździ jak nikt.
0: Jeździ jak nikt, siłaczem jest.
1: Jest.
0: No jest. No i w takim razie dwie piątki, czyli dwa paski czerwone. Jacek napisał dobrą odpowiedź na naszą zagadkę. Poczycie, mam kilka pytań. Do Czaplinka jeździmy od kilku lat, ale pierwszy raz wybieramy się samochodem. Wybraliśmy Rock Camp Parking, przeczytaliśmy wszystkie materiały dostępne w internecie, ale potrzebowaliśmy usłyszeć trochę więcej. Jak będzie wyglądało wpuszczanie na parking? Czy mamy przygotować się na korki, czy będzie osobna kolejka na parking ogólnodostępny i parking Rock Camp, czy zdążymy na otwarcie? Powiedz proszę, że kupno parkingu to była bardzo dobra decyzja. Natalia i Jacek, oczywiście, że była bardzo dobra decyzja. Myślę, że będzie taki moment, w którym będziemy także informowali, jazda na Rock Camp, na nasz Rock Camp, będą nasze ekipy, które będą informowały, jak jechać, i z waszym wykupieniem będziecie mieli także swobodę, albo dużo większą swobodę, aby się poruszać i do nas na Rock Camp dojechać. Zdążycie, na pewno zdążycie, chyba że przyjedziecie o takie porze, kiedy właśnie początek ruszył i wtedy trudno na to wszystko zdążyć. Nie, czekamy na was, zdążycie na pewno. Wszystko to będzie na naszych stronach, będziemy powoli informowali już coraz bardziej dokładnie. Lejmi Pół, czwartek, 30 lipca, godzina 19:20, mała scena, tylko z

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tongues. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pete, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
7: Charm Music Poland prezentuje Skunk Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skunk Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, bilety na Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Juri.

A w kolejnej godzinie przywitały Was Zjednoczone Siły, które pod wodzą Karima w 2009 roku przypomniały nam wszystkim, że wtedy właśnie była rocznica, kolejna rocznica festiwalu Woodstock amerykańskiego, 40. rocznica, którą właśnie w ten sposób uczciliśmy, tworząc koncert Tribute to Woodstock Festival z osobistą wizytą Michaela Langa, twórcy tego festiwalu, który siedział obok mnie na Kejsiaku i patrzył ogromnymi oczami, co tu się dzieje, co tu się wyrabia. Taka siła muzyki Santany, która w ten sposób zagrała, i musicie pamiętać, że koncert był jednocześnie próbą generalną. Nie było nawet czasu, żeby tą próbę generalną stworzyć. Zgłosiłem się do Karima wczesną wiosną 2009 roku, mówiąc, a gdybyśmy zrobili takie właśnie widowisko muzyczne. Karim wtedy studiujący, czy już kończył studia, ale chyba jeszcze studiował chyba w wiedeńskiej szkole muzycznej i stamtąd ściągnął muzyków, którzy także bardzo zdziwieni, ale weszli w ten cały projekt fantastycznie, weszli wolontariacko, weszli w sposób taki szalony. I pamiętam także, wspominałem dzisiejsze dni upalne, że pojechaliśmy na próbę do nich. Próbował gdzieś pod Warszawą w remizie strażackiej tych muzyków, których zdołał zebrać. Tam próbowali i w tej pięknej pogodzie, takiej słonecznej, mega, mega gorącej, słuchaliśmy, co będzie się tam działo, i to była taka bardziej zajawka, taka, no trzeba było to spiąć jeszcze, ale wyobraźnia oczywiście w mojej głowie buzowała, więc mówię, Karim, chyba będzie to fajnie wyglądało, a Karim mówi, spokojnie, wyobraź sobie, że tu jeszcze będą bębny dodatkowe, wyobraź sobie, że tu jeszcze będzie dodatkowo paru muzyków. Ich nie było, to trzeba było sobie wyobrazić. I wtedy otrzymaliśmy telefon z Warszawy od naszej załogi z fundacji Jurek przyjeżdża, przeszła Armagedon, przeszedł nad Warszawą, zalało nam cały magazyn, jeszcze wtedy mieliśmy to w magazynie w fundacji, czyli w garażu, takim trochę poniżej gruntu, bo to był garaż taki, do którego się zjeżdżało w dół. Zamokło wszystko. Przyjeżdżaj, pomagaj, bo po prostu jesteśmy zrozpaczeni. Wszystkie nasze koszulki, które wyprodukowaliśmy na festiwal, po prostu leżały beztrosko na ziemi, zapakowane w pudłach tekturowych. Wszystko wzięliśmy, rozłożyliśmy na ulicy, rozłożyliśmy na parkingu, w ogrodzie, który u nas był nieduży, w drugim ogrodzie, który gdzieś od kogoś szybko wynajęliśmy, wysuszyliśmy, nawet kupiliśmy pralki, które to suszyły, suszarki, i żeby nadać temu jeszcze taki ton, bo one wyglądały troszkę jakby psu z gardła wyszły, napisaliśmy, ta koszulka przeszła naprawdę rock'n'rollowy Armagedon. I są ludzie, którzy chyba mają po dzień dzisiejszy, sprzedaliśmy wszystkie. Ale to była taka historia też z czasów upału i tego deszczu, który gdzieś może w Polsce dzisiaj będzie buzował, będzie leciał. Przepiękny koncert, przepiękna opowieść taka, która się zdarzyła tylko raz, ale właśnie na tym polegają wszelkie uroczystości rocznicowe. I tym przywitaliśmy Was, przypominając, że ruszył bank podróży. Już w pierwszej godzinie ten bank uruchomiliśmy, a więc możecie być razem z nami. A my opowiadamy o naszej skojarzeniach. Wakacje to i tutaj przypominamy sobie dzieciństwo i pisząc chociażby jak napisała Kasia, moje wakacje to moja wieś. Ja byłam dzieckiem, był to czas pracy z rodzicami w polu, sianokosy, żniwa, jak nie było pogody, do pracy to las i grzyby, jeziorka, bagna i łowienie ryb. Uwielbiałam to i lubię do dziś. To był pracowity czas, ale najpiękniejszy, ale wywołałeś piękne wspomnienia, dziękuję bardzo, napisała Kasia. I te wspomnienia dzisiaj czytamy, mam je przed sobą, ale jeszcze póki to muzycznie już lecimy dalej. Kobranocka, która zagra na małej scenie tylko z nazwy 31 lipca w piątek o godzinie 20:25. Jeszcze raz mówię, mała scena tylko z nazwy Kobranocka.

Kobronocka, moi drodzy, sterowany jest ten świat, ale 31 lipca, piątek, 20:25, mała scena tylko z nazwy. Tak grała u nas Kobronocka niemal 20 lat temu, 2007 roku nagrania. To ja chyba nie rozumiem. Kiedy można wjechać na wasz parking? W regulaminie jest jasno napisane, że parking otwiera się we wtorek o godzinie 12. Jak w takim razie mielibyśmy zdążyć na otwarcie bram, jeżeli parking otwiera się o tej samej godzinie, co festiwal? Pozdrawiam, Łukasz ze Szczecina. Łukasz, wjeżdżasz o godzinie 12, może trochę później, bo może być trochę kolejka. I powiem ci tak, masz cały wtorek dla siebie, ale to calutki. Chodzisz, patrzysz, oglądasz, punktujesz te wszystkie miejsca, układasz sobie plan. Budzisz się we środę, masz cały dzień dla siebie, ale cały dzień dla siebie. Chodzisz, patrzysz, oglądasz, jak się buduje scena, patrzysz, co się dzieje wokół, patrzysz, jak organizacje już wszystkie funkcjonują, cały pasaż pozarządowy już jest, cała logistyka już działa, po prostu wchodzisz do WC Tronu i mówisz, Jezus kochany, papier toaletowy, ale to wszystko pięknie. Oglądasz, jest pięknie, ale we środę, mój kochany, nie przegap, o godzinie 20, nie przegap, że już mamy dla ciebie niespodziankę, bo już chcesz posłuchać czegoś. Nie? W związku z tym w namiocie małej sceny, czyli tylko z nazwy, o 20 będzie Basia Giewont. Później

Piłki o dni, moi drodzy. Tak, zagrałem w piątek 31 lipca o godzinie 00:10. To będzie bardzo mocny dzień, bo zagrałem po nocnym kochanku, który będzie odbierał nagrodę, czyli złotego bączka. Większość wakacyjnego czasu spędzałem na zewnątrz i ciężko mi było zagonić do domu. Wszystkie dzieciaki z okolicy zbierały się na wspólne zabawy. Jeździliśmy na rolkach, rozbijaliśmy rowerami, okolczaste krzaki na zakrętach, łaziliśmy po drzewach, graliśmy w badmintona na żużlowej drodze, aż się kurzyło. Zbieraliśmy dziko rosnące mirabelki. Spinaliśmy się na zamkowe mury, żeby gapić się na księżyc, a gdy padało, kopaliśmy tunele w kałużach i puszczaliśmy po nich liście, albo graliśmy w gry na konsoli. Zwieńczeniem lata były wyjazdy na mazurskie jeziora i kajakowanie w nieznane. Cudowne czasy. Pozdrowienia z upalnego Gdańska Fej, która aż oczy jej się zaszliły, kiedy usłyszała początek audycji i Bring Me The Horizon, gdzie także pogowała na ich koncercie i tylko wszystkim zazdrości, że będą w Szigiet na festiwalu mogli jeszcze raz posłuchać, jeżeli słuchali ich u nas. Wakacje z dzieciństwa wspominam bardzo ciepło, choć nigdzie nie wyjeżdżałam. Były inne wydatki, ale wtedy wcale mi to nie przeszkadzało. Do dziś pamiętaj najsłodsze truskawki prosto z krzaczka u dziadków, pierogi z jagodami, całe dni spędzane na dworze.

Бегал еще до рана до вечера, а до дому вратал допиero вtedy, gdy naprawdę trzeba było. To były po prostu chwile, proste chwile, ale właśnie dlatego tak piękne. Czasem myślę, jak bardzo chciałbym choć na chwilę wrócić do tych wakacji bez obowiązków, bez pracy, z głową pełną beztroski i całym latem przed sobą. Kiedyś to było, napisała Marta. Hej, wracam sobie po całym dniu nad jeziorkiem i oglądam burzę nad Opolem. Będzie chłodniej, ale najbliższe godziny mogą być groźne. Jak przygotowujemy się na takie sytuacje na festiwalu? Kostek z Opola. Kostek, w pierwszej godzinie mówiliśmy o tym. W sobotę powtórka audycji. Możesz sobie jeszcze raz posłuchać. Dokładnie o tym mówiliśmy. Co się dzieje, to jest dla nas bardzo ważne. Centrum dowodzenia, którym dowodzi Gosia, czyli Pudzianowa, to ona z całą ekipą cały czas nasłuchują, co się dzieje wokół nas atmosferycznie, aby w porę także ogłaszać wszelkiego rodzaju bardzo ważne komunikaty, które będą mówiły o tym, co się dzieje. Bardzo aktywni ADHD na stronach internetowych, na różnych festiwalach mniejszych, większych, już zaczęli swoje granie bardzo mocno, a u nas 31 lipca, piątek o godzinie 18:25 na małej scenie, tylko z nas ADHD, dzika karta, ale zakończona koncertem na małej scenie, tylko z nazwy.

Ciągle odkrywam coś nowego w ADHD. No, naprawdę zasiewane z taką energią, jak ogromny, wielki parowóz, to rusza niesamowicie ADHD, uwięziony w piorunie. 30 lipca, 5 godzina, 18:25 na małej scenie, tylko z nazwy. Patrząc na te różne małe rejestracje z różnych innych festiwalów, konsekwentnie grają tylko w skarpetach. Moje najlepsze wakacje u mojej kochanej babci, broni, to smaki, kluski na parze i ciasto z rabarbarem, kruszonką oraz plasterki ziemniaka pieczone na piecu prosto z blachy. Kąpanie się w rzece i wcześniejsze robienie tamy. Wtedy wydawała się ogromną. I przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj. Mam 51 lat. Pozdrawiam serdecznie Basię Sobańską. Ja nadal mieszkam w Bielsku-Białej, a ona wyjechała. Cieszę się tymi wspomnieniami, ale już nie mogę doczekać się wjazdu na Poland Rock. Pozdrawiam was serdecznie. Jurku, pozdrawiam Hodora. Do zobaczenia, Agnieszka z Bielska-Białej. Kasia napisała: dla mnie lato kojarzy się z chodzeniem rano po mokrej trawie od rosy, zapachem zboża. Spędzałam wakacje chodząc na basen, jeżdżąc na koniu na wsi. Kilka lat nie miałam węchu i smaku, to był straszny czas. Od 2 miesięcy leczę się biologicznie, przynosi to efekty i na nowo cieszę się zapachami, których nie czułam od lat. Z utęsknieniem czekam na zapach Woodstocku. Pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Co do tematu dzisiejszej audycji, to pamiętam doskonale, że czasy wakacji w dzieciństwie spędzałem nad mostem na Białej Górze w Sanoku, na Osławie pod Zagórzem. Oczywiście u moich dziadków od strony mamy na ogródku. To był naprawdę niesamowicie piękny czas, aby spędzić te najcieplejsze dni w całym roku. Śliska nad bardzo Adrian z Sanoka. Nothing But Thieves. Gdzieś mi to wleciało, miałem to w notatkach, których nie wziąłem. Także jest headlinerem gdzieś na różnych festiwalach, a u nas przepiękny koncert. Całą historię już wam to 10 razy opowiadałem. Pożyczone instrumenty, ból brzucha i totalne niedyspozycja perkusisty, którego uratowaliśmy, zatamowaliśmy i zagrał. W 2017 roku tak pięknie zagrał, moi drodzy, a my cały czas czujemy ten zapach przepięknego, gorącego lata. Ale piękne maile od was.

A w Polsce Nothing But His Squad 27 stycznia albo 2027 roku, ale w styczniu będą grali konceptowo. A co to za piękny temat dzisiejszej audycji? Ja to najbardziej pamiętam te najpiękniejsze wakacje dzieciństwa właśnie na Mazurach. Pamiętam smak ogórków zielonych z działki babci Zosi. Bo to były takie ilości ogórków przynoszone z działki na workach, myte w żeliwnej misce, a potem zaprawiane do słoików. Pamiętam z wakacji wolność, codzienne wycieczki nad jezioro, kąpiel w wodzie, tak cudownie chłodne. Ach, co to za wspomnienia. Sprzedawała też butelki do skupa, by mieć pieniądze na lody. Pamiętam też długie wieczory na placu zabaw przed kamienicą babci, bo siedziało się prawie do północy. Zajadaliśmy się śliwkami z drzew, jabłkami, papierówkami. A jak padał deszcz, to grało się w karty, bo słuchaliśmy płyt winylowych Wujka. Miał niezłą kolekcję. Bilet na pociąg już kupiłam, więc już postanowiłem. Przyjeżdżam na festiwal. Violetta z Borrą pozdrawiam. Dla mnie wakacje. Pisze Asia z Szybiszewa, to chodzenie do sadu na papierówki. Zapach śliwek na drzewach, zjadanie agrestu, pożyczek truskawych prosto z krzaczka, zapach koszonego zboża, bociany idące za kombajnem, a pod koniec lata wykopki ziemniaki z ogniska na Łętach. To całe dnie na dworze, gdzie skakaliśmy bez blaszaka, graliśmy na podchody, gumę w piłkę, kosza, najwięcej w palanta. Nie było czasu na obiad, więc szybko do domu, jedną ręką kiełbasa, drugą chleb i dawaj z portem na wioskę. A wodę piliśmy z kranu na cmentarzu. Wakacje to zabawy z psami, kotami, to podziwianie krów na łąkach i chodzenie z kanką po mleko, ale słowa kanka, mleko, krowa, łąki, to skakanie po kałużach całe dnie nad jeziorami, jazda komarkiem i MZ-ą, co za nazwy, z bratem, treningi do zawodów strażackich, to poczucie, że niczego więcej nie trzeba. Ach, rozmarzyłam się, nadal to wszystko kocham i nadal staram się robić to samo, co wtedy, ściskam słonecznie bardzo, ale to pięknie też zabrzmiało, moi drodzy, Daria ze Śląska, no jak klimatycznie w to weszła, 31 lipca, piątek, 21:40, mała scena tylko z nazwy.

Daria ze Śląska, czesło 1 lipca, piątek, godzina 21:30, mała senatko z nazwy. Wakacje dzieciństwa to zawsze spędzone w domu. W dzień albo coś porobić w domu, albo zarobić parę groszy u gospodarza lub w lesie. Wieczory to ognisko u mnie na podwórku z całą ferajną, albo impreza na ośrodkach czasowych. Super czasy, pozdrowienia za kółka dla ciebie i całej ekipy Dobas Pruszkowa, szerokości dla ciebie Dobas. Zagadka nasza, oczywiście było to Fair World, czyli 1 sierpnia 2013 roku, 96 degree w cieniu, taki był tytuł utworu. Natalia i Jacek wylosowani i Krzysztof Sted z Wilkowic, a Natalia i Jacek z Gdańska. Ci, którzy się dopytywali o parking, taki los naszej sierotki. A ja tylko przypomnę, jeszcze Ania i Tomek z Pakosi, bądźcie spokojni, przeczytałem waszego maila, czekam na wypracowanko i wszystko będzie grało. Przy okazji bardzo dziękuję za Jakub, który nam zrobił wielkie podsumowanie tego, co się działo na najpiękniejszym festiwalu świata. Między innymi tu było takie podsumowanie, ile tego grało. Na wszystkich scenach festiwalu, duża, mała scena, niegdyś folkowa, SP, pokojowa wioska Kryszny, epizodyczna scena Lecha, odbyło się 1540 koncertów i 1023 artystów wystąpiło na tej scenie, a więc działo się nieprawdopodobnie dużo. Wczoraj na Stadionie Narodowym zagrał przepiękny koncert Dawid Podsiadło, ostatni z takiego cyklu, między innymi na tym koncercie. Także zagrał Dominik, o czym już mówiliśmy, wylicytował udział w tym koncercie, bo nasza ekipa, ile? 10 lat, sobota, to będzie sobota, jeżeli nas słyszycie, 10 lat, jak mamy, dokładnie, dzisiaj miała 10 lat, jak audycja zaraz będzie ciemno, jest najlepszym rokowym w Polsce. I dzisiaj miałem zaproszenie do loży Dawida, ale pojechała nasza ekipa, która była po prostu na koncercie, mówiąc, że świetnie zorganizowane, wszystko grało. I taki napisałem dzisiaj SMS do Dawida. Witaj Dawid, z tej strony Jurek Owsiak. Serdecznie dziękuję za wczorajszy koncert, na którym była nasza ekipa fundacyjna, będąc pod ogromnym wrażeniem nie tylko samego koncertu, ale przede wszystkim waszej, twojej organizacji związanej anomalią pogodową, czyli upałami, które weszły nam wszystkim na głowy. Bardzo dziękuję za finał twojej licytacji i przemiłe słowa skierowane do fundacji i do publiczności. To, co się dzieje wokół nas, ten nieustający bok ze szczuciem i dyskredytowaniem tego, co robimy, co wydawałoby się, że raz na zawsze powinno po prostu minąć, jednak ma się w polskim krajobrazie dobrze, a chętnych do słuchania tych złych i nieprawdziwych wiadomości cały czas jest gromada. To też trzyma w mojej głowie pewien mętlik i momenty, kiedy nastrój potrafi popaść do zera. Dziękuję za zaproszenie na ten koncert, ale takie stany ducha także powodują, że człowiek rezygnuje z takich miłych chwil jak twój koncert. Na szczęście nasza ekipa jest mega podbudowana tym, co usłyszeli, całą zabawą, którą świetnie zorganizowaliście. Pełen podziwu i z życzeniami po prostu robienia tego, co lubisz w jak najlepszym stanie ducha, siema, Jurek Owsiak. Chwilę potem Dawid odpisał. Dziękuję kochany, nawet nie wyobrażam sobie, z czym musi się mierzyć, ale pamiętaj, że dla wielu jesteś latarnią, która daje bezpieczną przystań, nie traci nigdy energii i wiary, że zmienia świat. Ściskam ciebie i całą orkiestrową ekipę. No to nawet nie wiecie, ile dają te słowa takiej energii do życia i do tego, żeby robić to, co robimy, czyli robić swoje. Chodźcie na nasze strony. Słuchajcie tego, co mówię także w naszych rolkach i cieszmy się tym, że festiwal zbliża się wielkimi, ogromnymi krokami. Zapomniałem wszystkich notatek, które miałem ze sobą wziąć, ale wy swoimi mailami tak pięknie opowiadaliście o dzieciństwie, wakacji, o zapachach, o smakach i o wszystkim tym, co jest dla nas ważnym, aby budować nasze życie. Przepiękne dzięki Skodorom. Bardzo wam dziękujemy. Mojte na zakończenie, które zaskoczyło nas tak, że szkoda mówić, ludzie otworzyli, tak trudno inaczej powiedzieć, usta ze zdziwieniem, że tak można grać. Tak można grać. Mojte 2024. Trzymajcie się, ściskawka. 10 lat w Antyradiu. Ale to pięknie zabrzmiało. No to Mojte. Dawajcie, kochamy was bardzo mocno. Za moment także Makak ze swoimi gośćmi, bo dzisiaj Makak ma gości, za co bardzo dziękujemy. Powiedział mi tutaj wcześniej, ale już wam mówię szybciutko. Makakanty, czyli moi drodzy, będzie Konstanty Famulski, będzie także Natalia Naomi, będzie Jerzy Sienkiewicz, będzie Piotr Biczel, czyli o zespole Sofia Night Club 3
ich koncertach. Trzymajcie się, cześć, siema.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Najlepszy rok na świecie w Antiradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka i The Rolling Stones. Bo klasyki rocka nigdy za wiele. W przyszłym tygodniu w Antyradiu zgarniesz jeszcze więcej legendarnych albumów na winylach i na CD. Mało? Dorzucamy najnowszy krążek The Rolling Stones, Foreign Tones. Jak zawsze mamy też dla Was bilety na najlepsze rockowe koncerty. W puli m.in. Skunk Anansie, Pit, Marilyn Manson i wiele innych. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, bilety na Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.